0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Antyradio.

0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Nie daj się ponieść muzyce. Na koncercie wciąż jesteś konsumentem. Walking wydał poradnik dla tych, którzy w tym sezonie planują wyprawę na koncert albo festiwal. O szczegółach Jagoda Kruszewska.
2: Przy zakupie biletów na koncert czy festiwal towarzyszą nam często naprawdę ogromne emocje, ale właśnie wtedy najłatwiej o błąd, dlatego zachowajmy uważność. Zanim w ogóle zaczniemy klikać, zanim zaczniemy kupować, warto sprawdzić uważnie, od kogo kupujemy bilet i czy to jest wiarygodne źródło. Czy kupujemy bilet od przedsiębiorcy przede wszystkim? Dlatego, że prawa konsumenta przysługują nam właśnie wtedy, kiedy kupujemy coś od przedsiębiorcy. Jeżeli kupujemy bilet od osoby prywatnej, na przykład przez media społecznościowe, przez jakąś platformę, nie korzystamy z ochrony konsumenckiej. Dlatego właśnie warto wybierać oficjalne kanały sprzedaży albo sprawdzone platformy. Uważajmy, bo podejrzanie niska cena powinna być dla nas sygnałem ostrzegawczym. Nie klikajmy w żadne niesprawdzone linki, nie klikajmy w niezaufane źródła stron. Wejdźmy na sprawdzoną stronę organizatora, na sprawdzoną bileterię i tam sprawdźmy zawsze pełną nazwę firmy, adres siedziby i dane kontaktowe. Pamiętajmy, że sam mail albo formularz kontaktowy to jest za mało. Musimy mieć adres, na który w razie czego możemy zwrócić się do przedsiębiorcy. Sprawdźmy też, od kogo dokonujemy zakupu, czy zawieramy umowę z organizatorem bezpośrednio, czy z bileterią. To nam się przyda w razie czego, gdyby na przykład koncert był odwołany. W przypadku biletów na koncerty czy festiwale z określoną datą nie przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, nawet jeżeli kupowaliśmy ten bilet online. To jest taki wyjątek w prawach konsumenta. To znaczy, że jeżeli kupimy bilet, to nie możemy go tak po prostu oddać bez powodu. Dlatego jeszcze przed zakupem warto sprawdzić w regulaminie właśnie jakie są zasady zwrotów. Czy zwrot w ogóle będzie możliwy? A jeżeli tak, to na jakich zasadach? Czy bezpłatnie, czy za dodatkową opłatę? Jeżeli bilety są imienne, to czy zmiana danych na bilecie będzie możliwa? W samym regulaminie koncertu czy festiwalu warto sprawdzić jeszcze przed zakupem takie kwestie jak na przykład ograniczenia przy wnoszeniu toreb czy plecaków. Zwykle nie mogą być wnoszone na teren koncertu takie bagaże większe niż kartka A4, ale sprawdźmy to dokładnie w regulaminie. Czasami szatnia jest obowiązkowa, to znaczy, że nie będziemy mogli wnieść odzieży wierzchniej. Sprawdźmy, czy na przykład jedzenie i napoje są całkowicie zakazane. Jeżeli mamy jakieś problemy z poruszaniem się, jeżeli mamy taką potrzebę, że przyjmujemy określone leki, jeżeli chcemy kupić bilety dla osób, które są niepełnoletnie, sprawdźmy warunki uczestnictwa w regulaminie. Zobaczmy, czy będzie możliwe wniesienie tego, co chcemy na teren koncertu, czy będzie możliwe wejście osób niepełnoletnich bez dodatkowej opieki, czy będzie możliwość korzystania z miejsca w takim zakresie, w jakim nam jest to potrzebne. Co zrobić, gdy koncert jest odwołany? Odwołanie koncertu, zmiana miejsca, zmiana terminu, to się może wiązać z jakimiś nieprzewidzianymi okolicznościami i organizator może nam zaoferować na przykład zmianę terminu wykorzystania biletu albo zwrot ceny biletu. Jeżeli wydarzenie zostało w ogóle odwołane, to przysługuje nam zwrot kosztów. Powinniśmy dostać po prostu pieniądze i przedsiębiorca może nam zaproponować różne formy rekompensaty, na przykład voucher albo bilet na występ innego artysty, jakieś darmowe wejściówki, ale to do nas należy decyzja, czy z tego skorzystamy. Możemy odrzucić taką propozycję i żądać po prostu zwrotu pieniędzy. Jeżeli mamy do czynienia z taką trudną sytuacją, w której wydarzenie jest odwołane, a organizator ogłasza upadłość, to musimy wiedzieć, że dochodzenie naszych praw może być utrudnione. Wtedy pewnym ratunkiem jest opcja skorzystania z reklamacji w banku. Jeżeli płatność była kartą, to możemy poprosić bank o uruchomienie procedury chargeback, czyli obciążenia zwrotnego. Co zrobić, kiedy wydarzenie jest niezgodne z umową? Jeżeli zdarzy nam się, że na przykład wystąpi na koncercie tylko część zapowiadanych artystów, to możemy złożyć reklamację. Jeżeli gwiazda wieczoru nie wystąpiła, jeżeli zamiast 10 artystów wystąpiło tylko 7, złóżmy reklamację. Po pierwsze, ustalamy, kto odpowiada za problem. Na podstawie regulaminu oczywiście. Jeżeli zawarliśmy umowę z organizatorem, piszemy reklamację do organizatora. Jeżeli zawarliśmy umowę z bileterią, piszemy do bileterii. Tam składamy reklamację. opisujemy problem. Co się stało, kiedy, na czym polegała niezgodność z umową. Przedstawiamy swoje żądania. Dołączamy dowody, przede wszystkim dowód zakupu, na przykład paragon albo potwierdzenie płatności kartą. Pokazujemy zdjęcia, listy wykonawców. Pamiętajmy o tym, że reklamację należy złożyć pisemnie, na przykład mailowo, listownie. Chodzi o to, żeby mieć potwierdzenie daty złożenia tej reklamacji, a to dlatego, że przedsiębiorca ma 14 dni na udzielenie nam odpowiedzi. Brak reakcji przedsiębiorcy w ciągu 2 tygodni uznaje się za uznanie reklamacji. Wtedy możemy spodziewać się tego, że przedsiębiorca zrealizuje nasze żądanie. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jak złożyć reklamację, albo przedsiębiorca nie chce zrealizować naszych żądań, możemy poprosić o bezpłatną pomoc, na przykład infolinię konsumencką działającą przy UOKiK-u. Na stronie dlakonsumentow.pl znajdziemy numer telefonu i formularz kontaktowy. O pomoc możemy poprosić również rzecznika konsumentów z naszego miasta lub powiatu. Wszystkie porady dotyczące koncertów, festiwali można znaleźć w poradniku koncertowym na stronie uokik.gov.pl.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Jagoda Kruszewska z UOKiK-u.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych.
4: Tak, jak co roku. Od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żebyśmy mieli utrzymane w jak najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
3: W najbliższym czasie pasażerowie muszą nastawić się na utrudnienia.
4: Przez 3 tygodnie będą zmiany w obrębie skrzyżowania ulicy Słowiańska i Murawa. Tam będą prowadzone prace właśnie na przejeździe tramwajowym. Torowisko prowadzi ulicą Murawa, natomiast przejazd jest przez ulicę Słowiańską, także tutaj przejazd przez to skrzyżowanie na wprost przez ulicę Słowiańską nie będzie możliwy podczas prowadzenia tych prac. No i także 2 linie tramwajowe, na których tramwaje dojeżdżają do pętli na Puławskiej, będą miały w tym czasie zmienioną trasę. 4 zostanie skierowana do pętli na Wilczaku, natomiast 19 będzie miała nieco skróconą trasę i z ulicy Gwarnej pojedzie przez plac Ratajskiego do placu Wielkopolskiego. I także te zmiany będą dotyczyły 5 linii autobusowych, 4 dziennych i 1 nocnej 218, a te dzienne to będą linie numer 169, 174, 182 i 190. I te zmiany, tak pokrótce mówiąc, będą polegały na tym, że autobusy w momencie, kiedy nie będzie można przejechać ulicą Słowiańską na wprost, będą musiały nawracać przez ulicę Murawa i skrzyżowanie ulica Murawa Winogrady z jednej strony, albo jadąc od kierunku osiedla pod Lipami, można powiedzieć do góry, w kierunku do osiedla Przyjaźni, te autobusy wtedy pojadą w prawo, także w Murawę, ale będą nawracać na rondzie Solidarności i z powrotem Murawą dojeżdżać do ulicy Słowiańskiej. Oczywiście wszelkie szczegóły dotyczące tych linii 4 autobusowych, jak i tej linii nocnej znajdują się na naszej stronie internetowej. Tam można zobaczyć sobie dokładnie, jak te trasy będą przebiegały, ale należy być wyczulonym, bo tutaj akurat te autobusy będą musiały skorzystać z takiego objazdu tymi pobliskimi ulicami.
3: Te wszystkie prace torowe potrwają do października, do połowy października, ale powiedzmy oprócz Winograd, skupiliśmy się na Winogradach, jakie prace jeszcze czekają w najbliższym czasie?
4: Tak, w momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na Ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach, także będą wymieniane wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla tramwajów. To jest przystanek Żeromskiego. Natomiast na pętli na ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na ogrodach w tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej, można powiedzieć, na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza, autobusy będą zastępowały tramwaje, no i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca. W tym samym czasie, czyli od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca, będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka. Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków osiedla Rzeczpospolitej, tam będą wymieniane tory, także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo. Po tak naprawdę od czasu, kiedy ten tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych, kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, będzie też wymieniany drut jezdny, no i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem. I te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły Kaponiery i Mostu Teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony Mostu Teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od Mostu Teatralnego i na przystankach na Moście Teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym. Te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony Mostu Teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie Mostu Teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku w centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
3: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
4: Tak, jak co roku, można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać, zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji i na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że te remonty muszą być wykonywane.
3: O tym wszystkim na naszej antenie mówił
4: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Ja również.
3: Z Poznania Bartosz Łukasiewicz, Antyradio.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Ogrody Wawelu znów są dostępne dla zwiedzających i ponownie zagościła tam sztuka współczesna.
5: Urszula Wolek-Dudek, rzeczniczka prasowa Zamku Królewskiego na Wawelu.
6: No i wreszcie, stało się ogrody wawelskie dostępne znów dla zwiedzających. To znaczy, że wiosna już tak w pełni. Który to już sezon?
5: Och, ja już straciłam rachubę tak naprawdę, ale policzmy. W zasadzie 2020 rok to jest moment, w którym po raz pierwszy w historii działalności tej instytucji ogrody królewskie Zamku Królewskiego na Wawelu zostają otwarte dla wszystkich zwiedzających, którzy chcą zobaczyć, jak pięknie wygląda zielone otoczenie wokół wzgórza.
6: Albo odpocząć.
5: Odpocząć jak najbardziej. Mało tego, w ogrodach prezentujemy wystawy sztuki współczesnej, więc również jest to przestrzeń idealna do kontemplacji.
6: No, mieliśmy między innymi Abakanowicz, a teraz Rajkowska.
5: Tak jest, Joanna Rajkowska. Pierwsza współczesna i żyjąca artystka, która trafia do ogrodów królewskich, prezentując tutaj swoje już, wydaje mi się, że legendarne dzieła sztuki, bo mamy piskle. To jest gigantyczne jajo, w środku którego znajduje się istota ptasia, jest to kos. I drodzy Państwo, to dzieło sztuki zaprezentowane w ogrodach królewskich wygląda niezwykle surrealistycznie. Można się do tego jaja przytulić, można dotknąć je swoim uchem i, uwaga, posłuchać bicia serca tego znajdującego się tam pisklęcia. Jest również Gniazdo Wron, dzieło, które zostało stworzone nie ludzkimi rękami, a przez naturę, przez ptaki. I odebraliśmy je chwilowo w Warszawie, bo gniazdo to zdobiło słynną warszawską palmę. A na dziedzińcu zewnętrznym, w bliskości ze znaną magnolią, znajduje się kolejne dzieło artystki Joanny Rajkowskiej. Jest to minerał, który też na pewno wzbudzi zainteresowanie.
6: W tym roku Rajkowska, tak jak mówiłem, była Abakanowicz, był też Beksiński. O Beksińskim zapomniałem, ale to już nie pamiętam, który raz się nagrywamy w tej sprawie. No i rzecz też ważna, bo do ogrodów w tym sezonie będzie można wejść niekoniecznie przez dziedziniec, ale przez jedną z bram, która teraz będzie otwarta. W zeszłym roku pilotaż.
5: Od 2 czerwca otwieramy tak zwaną bramę austriacką. Jest to ścieżka, którą dojrzą Państwo, wchodząc na wzgórze Wawelskie od strony ulicy Kanoniczej. Bardzo malowniczy skrót pozwala w bardzo szybki sposób dostać się do ogrodów królewskich, a do zainteresowanych pozostałymi przestrzeniami i wystawami również jest nową drogą, którą otwieramy dla zwiedzających.
6: Jak Państwo oceniają na przestrzeni tych sześciu lat, bo to już szósty rok, czyli 5 lat otwarcie tych ogrodów. Ogrody cieszą się popularnością. No, 3 miliony osób odwiedziło Wawel w ubiegłym roku. No, to coś świadczy, a same ogrody?
5: Cieszą się ogromną popularnością. W zasadzie najpopularniejszą wystawą w zeszłym roku była właśnie prezentowana tutaj Abakanowicz, rzeźby tej artystki. Więc mimo, że ogrody są sezonowe, więc otwarte w zasadzie maj, czerwiec, lipiec, sierpień do końca września, przyciągają tłumy. Sprzyja pogoda, sprzyjają wystawy sztuki współczesnej, które tu prezentujemy, ale mamy jeszcze takie poczucie, że krakowianie nie do końca wiedzą, że mogą tutaj przyjść każdego dnia i po prostu odetchnąć.
6: I kontemplować, bo też no, te kompozycje kwiatowe się zmieniają. Ja pamiętam, że Państwo też kiedyś rozdawali sadzonki tych roślin z wawelskich ogrodów, ale szczęście, może to jest takie trochę szczęście w nieszczęściu, że krakowianie nie wiedzą, bo udało się nie zadeptać i nie sturystyfikować tychże ogrodów.
5: Ogród kwitnie, drodzy Państwo, i ogród pachnie, a widok stąd, o czym możemy się teraz przekonać, stojąc właśnie w tych ogrodach, jest nieziemski, niezwykły. No to przecież przestrzeń nawiązująca do najpiękniejszej renesansowej tradycji tego miejsca i dosłownie możemy się tutaj poczuć jak we Włoszech.
6: Naprawdę, bardzo multisensoryczne i immersyjne. Wszystko jest teraz immersyjne doświadczenie.
5: I na pewno doświadczą Państwo tego, przybywając do Ogrodów Królewskich Zamku Królewskiego na Wawelu.
7: Bogumiła Wiśniewska, kuratorka wystawy, wkrótce wszystko się zmieni.
6: Ogrody wawelskie ponownie otwarte, ponownie w ogrodach gości sztuka współczesna, ale tym razem to są jakieś prawdziwe jaja, można powiedzieć.
7: Tym razem to instalacje wielkoformatowe dzieła sztuki, które operują pewnym zaskoczeniem. To spotkanie ze sztuką współczesną, jakiej na Wawelu jeszcze nie było. Po raz pierwszy pokazujemy dzieła żyjącej artystki, jednej z najważniejszych postaci na polskiej scenie artystycznej po 1989 roku, a mianowicie Joanny Rajkowskiej, artystki, która wykonuje dzieła procesualne, ale przede wszystkim takie, których możemy doświadczyć wszystkimi zmysłami i do tego zachęcamy wszystkich odwiedzających Wawel.
6: Doświadczać wszystkimi zmysłami. Mówiąc o jajach, mówiłem bardzo dosłownie, bo jest tu takie wielkie niebiesko-turkusowo-brązowe jajo, ma pewnie z ponad metr, półtora metra obwodu. Co to za jajo?
7: To monumentalne jajo, forma artystyczna, która jest odtworzeniem jaja, z którego wykluje się piskle kosa zwyczajnego. Ptaka, który jest mieszkańcem miast europejskich, który jest mieszkańcem naszych królewskich, wawelskich ogrodów.
6: I tutaj, te kosy sobie tutaj tak pomykają?
7: Te kosy tutaj wokół nas pomykają, obserwują, cóż to za wielkie, monumentalne jajo znalazło się w bezpośrednim sąsiedztwie ich gniazd i ich domów. Jest to jajo, które symbolizuje pewien początek. Początek istnienia, początek życia. To moment zatrzymania się, ponieważ zachęcamy do tego, aby jaja dotknąć, przytulić się do niego, a przede wszystkim przyłożyć ucho i poczuć, jak bije serce pisklęcia, które znajduje się oczywiście metaforycznie wewnątrz dzieła sztuki, ale to również doświadczenie cielesne, ponieważ dotykając jaja, przytulając się do niego, czujemy, jak ukryte wewnętrzne piskle wibruje, porusza się i to życie wewnątrz dzieła sztuki naprawdę istnieje.
6: Ale Rajkowska albo jej dzieła interweniują w ogrodach jeszcze dwukrotnie.
7: Tak, oprócz pisklęcia pokazujemy również gniazda, więc pracę będącą dziełem rąk nieludzkich, pracę autorstwa wron szarych, które uwiły na palmie gniazdo. To gniazdo zostało zdjęte z palmy i stało się niezależnym, samodzielnie funkcjonującym dziełem sztuki. To
6: palmy warszawskiej.
7: Palmy warszawskiej, pozdrowienia z Alei Jerozolimskich. To dowód na to, że dzieło sztuki powstaje niezależnie od woli artysty. To swego rodzaju postawienie pytania. Jak to się dzieje, że dany przedmiot, dany obiekt staje się dziełem sztuki? Czy to decyzja kuratora, decyzja artysty, czy dzieło rąk nieludzkich? To pytanie o to, jaką rolę, jaka relacja buduje się pomiędzy przestrzeniem, miejscem, obiektem, dziełem sztuki, a artystą. To pytanie o to, w jaki sposób dzieło sztuki może być definiowane. Dla nas tutaj to opowieść o ekologii, o czasie przeszłym, o tym, co dzieje się i zmienia. Ale to pokazanie tego, że sztukę współtworzą zarówno artyści, ale i również siły, które nam towarzyszą na co dzień.
6: No i kolejny wawelski czakram. Oszaleć można od tych czakramów.
7: Jest to pojęcie nieco wywodzące nas na manowce, ponieważ to nie jest czakram. To jest minerał zagłębiony w sąsiedztwie rezerwatu archeologicznego. To miejsce, które pozwala nam zajrzeć w głąb wzgórza wawelskiego. Ogromnych rozmiarów minerał, mieniący się fioletowymi odcieniami barw, szarościami, błękitami, który pokazuje nam, jak Wawel mógłby wyglądać w środku. To zagłębienie się w czas głęboki, w przeszłość, która tutaj naprawdę się rozgrywała i nie rozumiano jako konkretne wydarzenia historyczne, ale niematerialny zapis dziedzictwa. To sposób na zobrazowanie upływu upływającego czasu.
6: Taki peryskop?
7: Swego rodzaju peryskop. Artystka określa to mianem nomadycznej czakry, ponieważ ten minerał był przez nią wykorzystywany również na innych ekspozycjach, w innych miejscach, zawsze jednak w przestrzeniach zewnętrznych. I w zależności od kontekstu i sąsiedztwa, w którym występuje, czyli przykładowo w Edynburgu w kontekście, czy w sąsiedztwie biblioteki, a tutaj na Wawelu w kontekście rezerwatu archeologicznego, staje się czymś zupełnie innym. Zawsze jednak opowieścią o upływającym czasie.
6: Do kiedy dzieła będziemy mogli oglądać w ogrodach wawelskich? Czy do końca sezonu, do momentu, aż ogrody będą zamykały się na sezon jesienno-zimowy, czy krócej?
7: Już tradycyjnie pokaz sztuki współczesnej w ogrodach wawelskich jest równoznaczny z całym okresem otwarcia ogrodów, czyli otwieramy i zamykamy 4 października.
6: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Polskie Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany Życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok.
3: Bon Jovi.

0: Polskie Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: W Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie można cofnąć się do kuchni z czasów naszych mam i babć. Wystawa Kuchnia od kuchni pokazuje, jak w XX wieku zmieniały się sposoby zdobywania, przygotowywania i przechowywania jedzenia.
2: Beata Krzaczyńska, adiunkt Muzeum Inżynierii i Techniki. W tej chwili znajdujemy się na wystawie Kuchnia od kuchni, którą projektując wymyśliliśmy jako taki swoisty spacer z miasta do domu, gdzie chcieliśmy zwrócić uwagę na cały proces żywienia miast, nie tylko na samo wyposażenie. Oczywiście główną narrację prowadzą u nas na naszej wystawie urządzenia, ponieważ mówimy tutaj o ewolucji kuchni i urządzeń kuchennych. Od tej strony zaglądamy do kuchni, od podszewki. Także znajdujemy się teraz w mieście i tutaj chcieliśmy zwrócić uwagę na główne produkty, które służyły wyżywieniu w czasach niedoborów. Za nami znajduje się eksponat waga towarowa. Ona tutaj opowiada nam o ważeniu towarów. Jest to waga krakowska, dlatego zdecydowaliśmy się ją wystawić. Jak dalej sobie przejdziemy, to wejdziemy do sklepu. Znajdujemy się teraz w przestrzeni sklepu albo przestrzeni, gdzie możemy zrobić zakupy i też te miejsca handlu żywnością zmieniały się przez cały wiek XX. Opowiadamy tutaj o targach, o sklepach, o pojawieniu się domów handlowych, supermarketów i na końcu hipermarketów. Oczywiście te sklepy różnią się między sobą. Prezentujemy też bardzo ciekawe obiekty, jak na przykład ta lada przywieziona spod Poznania. Tam ją zdobyliśmy. Ona jest z lat 80., myślę, że z 80. i jest charakterystyczna dla starszych widzów, będą pamiętać tą charakterystyczną kratę i obicie. No i waga też charakterystyczna z lubelskiej fabryki. Sklepy były przeważnie wyposażone w tego typu wagi. Natomiast w gablocie prezentujemy ciekawy symbol tamtych czasów, czyli nie jednorazowe, tylko wielorazowe siatki, a tak zwane anuszki, które gdzieś tam się miało w kieszeni, można było zwinąć. One były maleńkie, ale się rozciągały do dużych rozmiarów. A zamysł był taki, że anusz coś rzucą, i będzie można po prostu zdobyć coś do jedzenia. To były czasy, w których trzeba było stać w kolejkach, no a półki często świeciły pustkami. Prezentujemy też rodzaje opakowań z tego okresu. Projektowanie bardziej takich kolorowych i ładnych, ale też przeważnie opakowania zastępcze dominowały, czyli zwyczajny szary papier lub karton.
3: Filip Wróblewski, jeden z kuratorów wystawy Kuchnia od kuchni. W tej części wystawy opowiadamy o zaopatrzeniu w zasoby, przede wszystkim w te podstawowe produkty związane z codziennością, z życiem, codziennymi potrzebami, ale jego istotnym aspektem są kwestie zaopatrzenia. Czyli taki ciąg logistyczny związany z tym, jak ta żywność dociera do sklepów, jak jest przechowywana, jak jest przenoszona, jakie zostały opracowane opakowania, czy to będą pudełka, czy worki, które pozwalają na zbieranie tej żywności, która ma charakter drobnicowy, w większe partie, że da się umieścić na palecie, da się przewieźć w większej liczbie i to nam usprawnia transport i zapewnia to, że ta żywność jest świeża. Możemy pójść, myślę, dalej.
2: Wchodzimy do domu, już z zakupami do wnętrza kuchennego.
3: I szanowni Państwo, rzecz wygląda w ten sposób, że od XIX wieku, ze względu na to, jak zmieniała się tkanka urbanistyczna i tkanka miejska, zmieniał się też wygląd i kształt kuchni, ich przeznaczenie. W Ważnym wynalazkiem, jeżeli chodzi o XIX wiek, było przykrycie kuchni płytą stalową, która była, że miała wysoką tolerancję na wysokie temperatury, w związku z tym nie deformowała się. To wpłynęło na możliwość zamknięcia palenisk. Pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku do kuchni zaczęto wprowadzać tak zwane kuchnie westfalki. Zobaczymy jedną taką kuchenkę w dalszej części wystawy. Tak, te kuchenki pozwoliły na zmniejszenie tej przestrzeni i uporządkowanie tej przestrzeni kuchennej, zapewnienie większej czystości i na przykład zmniejszenie rozmiarów naczyń i zmianę materiałów, z których naczynia były wykorzystywane. W okresie lat międzywojennych pojawiła się koncepcja kuchni laboratorium. To była taka bardzo małe pomieszczenie kuchenne, w którym przestrzeń została podporządkowana przede wszystkim ergonomii i efektywności pracy, bo chodziło o to, żeby zminimalizować liczbę kroków, wysiłek podczas gotowania. W związku z tym te kuchnie laboratoria uporządkowano, wydzielając osobną strefę pracy, osobną strefę wody z wodą, która jest podpięta do sieci, jest związana z siecią wodociągową, której wcześniej w tym budownictwie w kamienicach bardzo rzadko się zdarzały. W związku z tym jest to jedno z ważnych usprawnień, które nam się w kuchniach pojawia. Wtedy też były jeszcze kuchnie westfalki, ale zaczęły się pojawiać kuchenki elektryczne, zaczęły się pojawiać różnego rodzaju urządzenia kuchenne, które zaczęły nam tą pracę usprawniać. I też ważną rzeczą, jeżeli chodzi

0: do przestrzeni, którą poświęciliśmy przechowywaniu żywności oraz domowym sposobom konserwacji żywności. W pierwszej części prezentujemy kredens, który dla nas tutaj jest symbolem spiżarni i przechowywania i porządkowania rzeczy w kuchni, czyli w dolnej części gromadzono i przechowywano na przykład mąki, kaszę, cukier, zaś na górze naczynia. Często takie kredensy, oczywiście mogły być większe, mniejsze, pełniły też funkcję taką estetyczną i były przyozdabiane. Ustawiane przy północnych ścianach, najczęściej, bo one były najchłodniejsze, żeby utrzymać tą stałą, niższą temperaturę. Natomiast w większych mieszkaniach miejskich, gdzie to było możliwe, tworzono spiżarnie, w których przechowywano żywność. Natomiast znacznie ułatwiło przechowywanie i zachowanie świeżości wprowadzenie lodówek. W połowie XIX wieku pojawiają się lodówki, które były ochładzane lodem. Tu prezentujemy u nas, oczywiście nie XIX-wieczną, ale ona jest tam z, powiedzmy, końcówki lat 20. Otwieramy drzwiczki. Są półeczki, wszystko jest elegancko, natomiast tutaj od góry wkładziono w specjalnym pojemniku lód, który ochładzał wnętrze lodówki, zabierając ciepło i topił się. Wodę trzeba było tutaj wylewać. W zależności od wielkości lodówki trzeba było kilka razy dziennie to czynić, no i oczywiście zapewnić sobie lód. Natomiast wielką taką rewolucją w kuchni było oczywiście wprowadzenie lodówek gazowych i elektrycznych. Wiązało się to z doprowadzeniem i z pozyskaniem nowych źródeł energii na początku XX wieku. I tutaj prezentujemy taką lodówkę gazową, czyli tutaj czynnik chłodniczy to ciekły amoniak, i lodówkę Electrolux, obydwie są Electroluxa, elektryczną. Oraz powojenne polskie wyroby. Do lat 60. produkowano takie małe lodówki. Pierwszą polską lodówką była lodówka Mewa. Całkiem podobnie wyglądała, a to jest jakby jej siostra. One były bardzo malutkie w środku, nie miały zamrażalnika, więc niewiele można było w nich przechować. Natomiast Huta Silesia wprowadziła większe gabarytowo i pojemnościowo lodówki już z zamrażalnikiem, więc to była taka zmiana. No i dalej zajmujemy się też, tak jak wcześniej mówiłam, konserwacją żywności.
1: Tak jak powiedziała moja koleżanka, ważną rzeczą było zaopatrzenie w żywność, ale jeszcze ważniejszą utrzymanie świeżości i przydatności do spożycia tej żywności. Zanim pojawiły się lodówki czy metody przechowywania z wykorzystaniem chłodzenia, pracowano nad różnymi rozwiązaniami, które pozwalają zakonserwować żywność. Jedną z takich metod domowego konserwowania żywności jest wekowanie, czyli i pasteryzacja, i sterylizacja w zależności od temperatury, które pozwalają nam zabić czy desaktywować przetrwalniki bakterii, wirusów, które wpływają na psucie się i procesy gnilne żywności. No rzecz jasna, to jest przedłużenie o jakiś czas tej żywności do przydatności, bo siłą rzeczy nie może być to wieczność. Inne metody związane z przechowywaniem żywności to są kwestie związane z kiszeniem, z konserwowaniem za pomocą dymu, czyli wędzeniem, przechowywanie w soli, w cukrze. Kwestiami, które poruszamy tutaj na wystawie, są też rzeczy związane z przemysłowym przetwarzaniem żywności, chociażby przez liofilizację i proszkowanie, czy kwestie związane z w XIX wieku z opracowaniem puszkowania żywności, później na początku XX wieku z powstaniem opakowań wielomateriałowych, które pozwalają nam przechowywać i posiłki takie jak mięso, czy chociażby napoje w puszkach czy w butelkach. Kwestia kolejna związana z techniką w kuchni to wykorzystanie różnego rodzaju materiałów, ich właściwości i to, jak one wpływają na czy na żywność, czy na sposób jej przygotowywania już podczas obróbki w samej kuchni. Do czego pomagają naczynia z różnych materiałów?
0: Dalej wchodzimy do części, która chyba jest najważniejsza w kuchni, czyli przygotowywanie jedzenia, obróbka termiczna oraz prezentujemy taką krótką historię ewolucji strefy wody. W szafach prezentujemy wszystkie drobne urządzenia, te niepozorne,

0: które przez długi czas pomagały przygotowywaniu różnych składników, które dopiero służyły do zrobienia jakiejś potrawy. Poświęcamy czas mierzeniu i ważeniu. Takim głównym trzonem wystawy jest nasza kolekcja. Oczywiście nie mogliśmy pokazać jej całej, bo z braku miejsca, ale główne nasze obiekty to są wszelkiego typu roboty, sokowirówki, malaksery, blendery. Tutaj akurat mamy dla porównania robot z lat 50. On jest rosyjski, ale zbudowany cały jest praktycznie z części metalowych. Musicie mi uwierzyć, jest bardzo ciężki. No, chyba z 8 kilo to waży. I teraz, jak zmieniły się materiały tam w latach 70., z których produkowano te obudowy, stały się lżejsze z tworzywa sztucznego, lżejsze, wygodniejsze, no i też możliwość tej kolorystyki i różnych form.
1: Rozmawiała Ola Wasilewska.
2: Cała prawda. Antyradia.
3: Rusza kolejna Beskidy. To taka akcja, w której pasażerowie w cenie biletu na pociąg mogą wybrać się na wędrówkę z przewodnikiem. Koleje Śląskie, Bartłomiej Wnuk.
4: Aby wziąć udział w wycieczce, wystarczy kupić bilet na przejazd do wskazanej stacji, wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie Kolei Śląskich i po potwierdzeniu uczestnictwa stawić się na miejscu zbiórki.
5: Kolejna Beskidy to propozycja dla osób, które chcą połączyć wygodny dojazd pociągiem z górską wędrówką. Pod okiem doświadczonego przewodnika od lat staramy się tak układać trasy, aby pokazywać Beskidy z różnych stron, nie tylko te najbardziej znane miejsca, ale też te spokojniejsze, mniej uczęszczane szlaki. Dzięki temu każda wycieczka jest trochę inną historią o górach. W tym roku kolejna Beskidy to 6 wycieczek zaplanowanych od maja do października. Trasy liczą do kilkunastu kilometrów i zazwyczaj ich przejście zajmuje od 6 do 7 godzin marszu. Uczestnicy odwiedzą m.in. okolice Goleszowa i Ustronia, Zwardonia, Łotygowic, Wilkowic oraz Wisły. Zapisy prowadzone są etapami zawsze na najbliższą wycieczkę, dlatego nawet jeśli ta, która jest najbliżej, czasowo przestanie być dostępna, następne będą pojawiały się etapami na 3 tygodnie przed kolejnym terminem. Wycieczki przygotowywane są tak, aby były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców, zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i seniorów. Trasy mają stosunkowo łagodny przebieg i nie wymagają szczególnego przygotowania, jednak zawsze przed udziałem warto zapoznać się ze szczegółami, przewyższeniami i czasem przejścia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.kolejeslaskie.pl. Finałem tegorocznej edycji tradycyjnie będzie wycieczka o bardziej miejskim charakterze. W tym roku padło na szlakiem Habsburgów, czyli trasę prowadzącą przez miejsca związane z historią i działalnością austriackiej dynastii w Wiśle.
3: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
6: Dziki przyzwyczaiły się do życia w miastach. Wzrost ich populacji powoduje widoczne problemy, a sposoby radzenia sobie z nimi wywołują burzliwą dyskusję. Między innymi w Warszawie.
7: Dziki coraz śmielej zaludniają kolejne dzielnice Warszawy. Ratusz decyduje się na działania redukujące populację, a prezydent Rafał Trzaskowski wprost mówi o pladze.
8: Trzeba jasno sobie powiedzieć, że ta populacja dzików rośnie w tempie geometrycznym i musimy coś z tym zrobić, bo bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Więcej, mamy coraz więcej ataków na ludzi. W momencie, kiedy my dostajemy sygnał, że mamy dziki na placu zabaw, my po prostu musimy interweniować, nie ma innego wyjścia. My nie możemy tych dzików nigdzie wywozić, dlatego że dzisiaj obowiązują przepisy dotyczące ASF-u. Jedyną opcją, jaką mamy w takiej sytuacji, jest niestety właśnie podjęcie decyzji o odstrzale.
7: Odstrzał dzików podzielił mieszkańców Warszawy. Część z nich odetchnęło z ulgą, inni gromadzą się przed urzędem miasta na proteście w obronie zwierząt.
9: Nie ma wypracowanej polityki ani praktyki przede wszystkim zabezpieczania śmieci, żeby zwierzęta, to jest problem nie tylko dzików, nie szły do tych skupisk śmieci i ich nie rozgrzebały, za co w konsekwencji są zabijane.
7: Czego żądają protestujący dzisiaj tutaj i ci, którzy podpisali list otwarty?
10: Zaprzestania zabijania dzików. Nie tylko loch z małymi, w ogóle dzików. Trzeba tak to zorganizować, żeby mieszkańcy nauczyli się żyć po prostu obok dzików.
11: Apele do Ministerstwa Rolnictwa, żeby łaskawie wreszcie zdjęli ten bezsensowny, jak się okazuje, przepis nie wywożenia dzików, ponieważ ASF tak naprawdę nie istnieje, zdaje się, od wielu lat w tym okręgu.
12: Europejskie badania dowodzą bezsprzecznie, że odstrzał dzików powoduje ogromny wzrost populacji. Nasza walka o to, żeby nie strzelać w miastach, nie strzelać w Warszawie, jest też walką o to, żeby nie strzelać w lasach. Broń Boże, nawet jeśli zryje wam dzik, ogródek na wylot, nie zgłaszać tego, bo to jest wyrok śmierci dla tego zwierzęcia.
7: Prezydent jednak pozostaje nieugięty i podkreśla, to kwestia odpowiedzialności za mieszkańców.
8: Każdemu, kto chce protestować, zadam proste pytanie. Co będzie z odpowiedzialnością, jeżeli nie daj Boże przydarzy się tragiczny wypadek? My jesteśmy po prostu za to odpowiedzialni, musimy ten ostrzał kontynuować, bo to zagraża po prostu mieszkańcom miasta. Oczywiście wyciągamy wnioski z tego, że to nie powinno wyglądać tak, jak to wyglądało podczas świąt.
7: Dyskusja wokół kontroli populacji dzików, która rozgorzała po wielkanocnym uśmierceniu kilkunastu zwierząt na Bemowskim Placu Zabaw wrze. Zdaniem przyrodników powinien to być sygnał do działania.
13: Angelika Gackowska, przyrodniczka, leśniczka. Uważam, że warto w końcu rozpocząć rzetelną dyskusję na temat dzikich zwierząt i na temat przyrody na terenach miejskich. Warszawskie dziki są mieszkańcami Warszawy i warto byłoby lepiej poznać ich, powiedzmy, ich zwyczaje, ich sposób funkcjonowania po to, aby w przyszłości lepiej tą populacją zarządzać. A narzędzi jest wiele, od takich bardzo miękkich, zaczynając, powiedzmy, od edukacji, lepszego ogrodzenia się, zabezpieczenia śmietników. Mamy teraz na części terenu Warszawy wymianę pojemników na świecie związaną ze zmianą operatora odbierającego odpady. Warto byłoby na przykład na tym etapie dostarczyć inne kosze do odpadów bio chociażby. Po drugiej stronie szali są również działania bezpośrednio zabezpieczające, takie jak odłów czy odstrzał. Nikomu nie sprawia przyjemności podejmowanie tego typu działań w stosunku do dzików, ale czasami faktycznie takie działania trzeba zrobić, aby zapobiec innym tragediom.
7: Jedną z pojawiających się w przestrzeni publicznej propozycji rozwiązania problemu miałoby być użycie wobec dzików antykoncepcji. Rozwiązanie to jest jednak obecnie niemożliwe. Ma być także potencjalnie szkodliwe.
13: To wygląda w ten sposób, że antykoncepcja w tej chwili nie jest dopuszczana prawnie. Po drugie, wyzwaniem jest sposób podania tego środka. Wysypywanie w karmie absolutnie nie jest dopuszczalne, bo mogłyby pobrać je inne zwierzęta. Nie mamy kontroli, ile które zwierzę zjada. Takie substancje mogłyby się dostać do wody, a podawanie indywidualne środków antykoncepcyjnych o dużym stężeniu, długotrwałym działaniu też jest obciążeniem dla organizmu. Oczywiście zdejmuje z nas pozornie taką odpowiedzialność za losy zwierzęcia, ale już na przykład nie dostrzegamy takiego problemu, jak jednak zmiana zachowania zwierząt, jak one się odnajdą w dzisiejszej społeczności, w jaki sposób będą traktowane przez inne osobniki. To są takie rzeczy, które też trzeba przewidywać.
6: Tematem zajął się Piotr Lędzion.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
14: Tym razem wybrałem się do Parku Wilsona.
15: Dzień dobry, mam pytanie. Za co lubimy takie miejsca jak to w Poznaniu, w tym okresie teraz takim wiosennym?
16: Za spokój, śpiew ptaków i dużo zieleni teraz jest, także chyba za to.
15: A pani?
10: Myślę, że piękne tutaj
16: i kwitnące
10: psy. Tak. Kwitnące drzewa, kwiaty, to jest to, co chyba czekam na to najbardziej.
15: A często bywają panie tutaj w Parku Wilsona?
16: Bardzo często, bo my pracujemy tutaj niedaleko, więc często przychodzimy
10: z dziećmi na spacery.
15: I taki reset?
10: Też, no, między innymi.
15: Za co lubimy takie miejsca jak to, ten Park Wilsona w tym okresie teraz wiosennym?
17: Że można wyjść z dzieckiem na spacer.
15: Widzę, że jest tak, Maruch?
17: Tak, jest. Dzisiaj hulajnoga, tak. I rower, i hulajnoga, i wszystko.
15: A o samo miejsce chcę zapytać właśnie, czym ono tak zachwyca tutaj, Park Wilsona?
17: Mi się wydaje, że najbardziej roślinnością i drzewami, bo ma jako jedyny ma tak dużo drzew i cienia i latem tu jest chłodno, bo w porównaniu z innymi parkami, na przykład Areną, to tu jest chłodno i jest też od wody chłodniej i przez drzewa.
15: W maju warto wybrać się tutaj?
17: Tak, myślę, że na pewno. Pięknie kwitną kwiaty i też bardzo jest zadbany ten park.
15: A w tle słyszymy?
17: Ptaszki.
18: Ta natura się podoba, nie? Generalnie jakby roślinność i tak dalej, nie?
15: Mam pytanie, co jest takiego wyjątkowego w tym parku, że tyle ludzi wiosną o tej porze tutaj zagląda?
19: Wydaje mi się, że jest różnica, jak się idzie parkiem, a się idzie ulicą Roosevelta, więc wolę przejść sobie do Poznania Głównego tędy. Przyroda.
20: My mamy zaliczenie zaraz dosłownie obok tutaj, dlatego tutaj siedzimy.
21: Chcieliśmy po prostu być w parku, a nie zamknięci w budynku.
15: Dlaczego ten park jest tak wyjątkowy? Park Wilsona.
22: Jest tutaj bardzo ładnie, bardzo estetycznie.
23: Jest kolorowo. Bardzo ładne, a ogólnie też te oczko wodne, jeziorko. I też tam można siedzieć na ławeczce i podziwiać
21: widoczki.
15: Dzień dobry, mam pytanie. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że o tej porze tyle ludzi tutaj spaceruje?
0: Może dlatego, że położenie w fajnej dzielnicy i on ma taki klimat trochę dawnych czasów nasadzenia roślin. Do tego historyczna palmiarnia. Dzielnica jest też bardzo urokliwa i dookoła to jest nasza najpiękniejsza, myślę, część Poznania.
15: Warto wybrać się tu w majowe klimaty?
0: Koniecznie.
15: A w tle co? Ptaki, tak?
0: No, zdecydowanie. Jeszcze ile. Także cisza, spokój. To jest środek miasta, to jest centrum, a to jest oaza, stare drzewa, stare nasadzenia. Nie może być fajniej.
15: Takie trochę płuca miasta, tej części miasta?
0: W jakimś sensie na pewno też, tak. Bardzo duża oferta taka odpoczynkowa dla tej takiej zwartej, gęstej zabudowy dookoła. Świetna rzecz.
15: A często pani bywa tutaj w parku Wilsona?
0: Mieszkam obok, jestem codziennie.
15: To ma pani ogromne szczęście.
0: Jestem szczęściarą. Od kilku pokoleń. Tak.
15: Sporo pani widziała.
0: Jeżyce i Łazarz to tutaj jest mój fyrtel.
15: Sporo się zmieniło, odkąd pani zaczęła tu mieszkać?
0: Tak, tak. Przede wszystkim ta część Łazarza jest sukcesywnie restaurowana, odremontowana. Matejki jest, robi się coraz piękniejsza. Śniadeckich jest już w tej chwili chyba najpiękniejszą ulicą. Jest świetnie.
15: Z pewnością też sentymentalnym.
0: Jeszcze jak. Tutaj w tym parku w starym zoo, który jest bliziuteńko i też jest bardzo klimatyczne. Moja mama, moja babcia, kilka pokoleń dziewczynek od 100 lat chodziło tam na spacery, teraz ja i córka, także duże związki są. To jest dla zdrowia psychicznego i dla funkcjonowania normalnego, to jest bardzo, bardzo potrzebne. Kontakt z naturą.
15: Zatrzymałem się w parku Wilsona. Posłuchajcie poznaniaków. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że tyle tu ludzi?
1: Moim zdaniem jest po prostu taki stary i ma taki swój vibe.
15: Często bywasz? Spacerujesz tutaj?
1: No, codziennie chodzi do szkoły. No, po prostu tak skracam sobie.
4: To jest bardzo piękny park.
15: To prawda, park Wilsona jest przepiękny, szczególnie o tej porze roku. Z Poznania Bartosz Łukasiewicz, Antyradio.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Tychy to jedno z trzech miast w Polsce, które ma trolejbusy. Teraz wymieniają prawie cały tabor. W najbliższych dniach na ulicę będą wyjeżdżać nowe pojazdy. Jest ich 18, mówi prezes Tyskich Linii Trolejbusowych Marcin Rogala.
5: Te pojazdy są wyjątkowe, dlatego że są bardzo nowoczesne i wyposażone we wszystkie najnowsze systemy pokładowe umożliwiające sprawną pracę kierowcy, ale oprócz tego system informacji pasażerskiej, czyli coś, co jest istotne z punktu widzenia pasażera, klimatyzację całopojazdową, no i w szczególności baterie trakcyjne litowo-jonowe umożliwiające regularną jazdę poza siecią trakcyjną.
3: Ile kilometrów będą mogły zrobić te trolejbusy, jak się odczepią od trakcji?
5: Około 20 kilometrów. To jest dystans możliwy do przejechania tylko i wyłącznie na bateriach.
3: To jest nowość w tyskich liniach trolejbusowych, że właśnie będą mogły trolejbusy jeździć nie tylko połączone z trakcją?
5: I tak, i nie. Nie dlatego, że już mamy takie pojazdy, które są wyposażone w nowoczesną baterię. Nawet mamy takie linie jak EIG, które regularnie kursują ulicą Sikorskiego przy Aquaparku, odłączone od sieci trakcyjnej, więc jakby nie z tego punktu widzenia. Natomiast nowość tak, dlatego, że my mamy oprócz takich najnowszych pojazdów umożliwiających długą jazdę na bateriach, to jeszcze mnóstwo starych, które umożliwiają jazdę na bateriach tylko incydentalną, czyli na przykład omijanie jakiegoś zdarzenia drogowego. Natomiast kiedy już te nasze nowe pojazdy wprowadzimy do ruchu, niemalże 100% naszych pojazdów, 100% pojazdów będzie wyposażonych właśnie w takie mocne baterie służące do regularnej jazdy.
3: I to są ekologiczne pojazdy, to trzeba podkreślić.
5: Bez wątpienia, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. To są naprawdę bardzo ciche, ekologiczne i komfortowe pojazdy.
3: Historia trolejbusów w Tychach sięga lat 80. Jak na przestrzeni tych lat te maszyny się zmieniały?
24: Tomasz Sieniek, kierownik pionu eksploatacji. Trolejbusy przeszły tak naprawdę potężną przemianę na przestrzeni lat. Pierwsze pojazdy, które kursowały po Tychach od 82 roku, miały napęd, rozruch tak naprawdę stycznikowy, czyli kiedy kierowca naciskał pedał przyspieszenia, to załączały się kolejne styczniki i ten pojazd takimi skokami ruszał do przodu, co pasażerowie odczuwali. Te trolejbusy po prostu szarpały podczas jazdy. Dzisiejsze pojazdy jeżdżą zupełnie płynnie dzięki zastosowaniu silników asynchronicznych i napędu falownikowego, więc jest to olbrzymi skok technologiczny. Zmieniła się sieć trakcyjna. Kiedyś trolejbusy były postrzegane jako, kolokwialnie mówiąc, zawali drogi, bo jeździły powoli, na zakrętach, wypadały im odbieraki z sieci. Dzisiejsze technologie powodują, że trolejbus jest tak samo płynny w ruchu jak autobus i niczym nie odstaje od autobusów.
4: Czyli sporo się zmieniło jednak na przestrzeni lat.
24: Tak, no przede wszystkim to, że trolejbus nie jest dzisiaj zależny od sieci trakcyjnej. Tak naprawdę po dostawie nowych trolejbusów dysponujemy taborem, który jest niezależny od sieci trakcyjnej. Każdy nasz pojazd jest w tym momencie w pełni klimatyzowany i może przejechać kilkanaście kilometrów poza sieć trakcyjną. Oznacza to, że możemy na przykład trolejbusy skierować do obsługi części miasta tam, gdzie nie ma sieci trakcyjnej i one będą pokonywały tę część miasta na bateriach, a ładowanie baterii będzie następowało w drodze powrotnej już pod siecią trakcyjną.
4: Czy mieszkańcy Tychów na przykład wolą jeździć trolejbusami niż autobusami, czy na przykład są tacy, którzy czekają, a wsiądę, przejadę trolejbusem i tu nie chodzi mi o takie dogodności, że tam, nie wiem, mają akurat bliżej przystanek, tylko po prostu wolą tymi trolejbusami jeździć.
24: To jest niesamowite, ale komunikacja trolejbusowa ma tak naprawdę bardzo dużo sympatyków. Wiemy, że mieszkańcy Tychów bardzo lubią trolejbusy. W przeszłości był nawet taki plebiscyt, w którym trolejbusy zostały wybrane wizytówką miasta Tychy, dlatego wiemy, że te pojazdy są po prostu lubiane przez mieszkańców, ale to nie tylko w Polsce. Przyjeżdżają do nas odwiedzający z innych krajów, którzy są zainteresowani naszymi pojazdami i pytają, czy ich oprowadzimy po zajezdni, czy mogą zobaczyć nasze pojazdy z bliska. Także trolejbus z racji tego, że jest pojazdem nietypowym, ma swoich fanów.
4: Nie tak łatwo spotkać tutaj w Polsce, tylko w trzech miastach są trolejbusy. Skąd się wzięły właśnie trolejbusy w Tychach?
24: Historia tyskich trolejbusów wynika z kryzysu paliwowego, który miał miejsce w latach 80. Wówczas wojewódzkie przedsiębiorstwo komunikacyjne, które organizowało tutaj transport publiczny na terenie byłego województwa katowickiego, wpadło na pomysł, aby wprowadzić właśnie transport trolejbusowy, który miał spowodować niższe koszty eksploatacji. Był problem z paliwem, to paliwo było drogie, więc ten trolejbus na prąd, którego wówczas mieliśmy nadwyżkę, był doskonałą opcją. Została więc wybudowana sieć trakcyjna i bardzo szybko została uruchomiona pierwsza eksperymentalna linia trolejbusowa. Po kilku latach tych linii mieliśmy już 3 i tak naprawdę na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat udało się te trolejbusy tak rozwinąć, że dzisiaj jeździmy już na 8 liniach komunikacyjnych po całych Tychach.
4: To chyba można podsumować, że to się sprawdziło, skoro tyle lat już tutaj w Tychach te trolejbusy jeżdżą.
24: Tak, zdecydowanie się sprawdziło. Tak naprawdę to trolejbus dzisiaj jest doskonałym zamiennikiem dla autobusu elektrycznego i niczym temu autobusowi nie ustępuje, dlatego że trolejbus również jest w stanie jechać poza sieć trakcyjną, tak jak autobus elektryczny, ma takie same baterie, a nawet w niektórych sytuacjach ma przewagę nad autobusem elektrycznym, ponieważ aby autobus elektryczny naładować, musimy zorganizować mu postój na przystanku końcowym i tam musi być specjalna ładowarka, a trolejbus swoje baterie naładuje podczas jazdy pod siecią trakcyjną, czyli w niektórych sytuacjach nawet ten trolejbus ma przewagę nad autobusami elektrycznymi.
4: A czy trolejbusy czasami wyjeżdżają poza teren miasta Tychy?
24: Tak, nie ukrywam, że zdarza się nam wyjeżdżać poza teren Tychów. Organizujemy różne przejazdy, gdzie nasze pojazdy wyjeżdżają poza granice miasta. Zdarzyło się nam również obsługiwać przez pewien czas linię komunikacyjną, która wyjeżdżała do Mikołowa. Mogę też powiedzieć, że do serwisu, który znajduje się w Gliwicach, nasze trolejbusy dojeżdżają na bateriach, także można również czy trolejbus spotkać na ulicach Gliwic.
8: Dla Antyradia Paulina Kozioł.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amtyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amtyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Amtyradiu. Green Day. Bon Jovi.

Guns N' Roses. Limp Bizkit. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Dzień dobry, wieczór, kochana poranna słuchalności. Tomasz Ambrożo Berten, kłaniam się. No i oczywiście zapraszam na śniadanie u Styranego. Czym chata bogata? U nas dzisiaj w menu jaja na boczku, kawa. To oczywiście we własnym zakresie sobie serwujecie. Ja natomiast wnoszę na stół porcję 10 gorących, parujących bzdur, którymi karmi nas nasze uniwersum obłędu. Dzisiaj będzie między innymi uczestniczka wieczoru panieńskiego we Florencji, która próbowała złapać Boga w bynajmniej nie za trójząb, będzie przestępca znany pod pseudonimem Ciasteczkowy Potwór, no i o zamachu w USA. Tym razem będzie również o tym, że wielogodzinne scrollowanie internetu w miejscu nazywanym przez niektórych azylem nad wodą nie służy nikomu. To wszystko w formie listy przebojów. Co będzie na miejscu 10, to okaże się za chwilę. Zostańcie ze mną, a teraz gramy.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Z takimi numerami można się budzić, można wchodzić w nową rzeczywistość, bo każdy dzień jest ostatnio trochę jak nowa rzeczywistość. Tomasz Ambrożo-Bertyn, wasz styrany życiem prowadzący. Ja jak co sobota serwuję przepyszne śniadanie u Styranego, na które zapraszam wszystkich i serwuję oczywiście porcję 10 największych bzdur, którymi nakarmiło nas nasze uniwersum obłędu. Miejsce 10 naszej listy. Jak donosi New York Post, słuchajcie, policja w amerykańskim stanie Nebraska aresztowała przestępcę seksualnego znanego organom, nomen omen, pod pseudonimem, i to autentyk, ciasteczkowy potwór. No cóż, wielu przestępców wychowała ulica, ale nie sądziłem, że sezamkowa. Chociaż faktycznie postać wielkiego ptaka mogła zwichrować niejedną psychikę.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: 10 największych bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu w formie listy przebojów. To jest to, co ja zawsze mam w menu. Podczas śniadania u Styranego, Tomasz Ambrozo Obertyn, wciąż jestem w Antyradiu. Kłaniam się nisko po raz wtóry. Czas teraz na miejsce 9 naszej listy przebojów. Złapcie się pośladków, ponieważ mamy łamiącą wiadomość z portalu, którego dewiza to prawdziwi przestępcy i wypadki. Okradł z kolegą sklep. Gdy jego kompan wpadł, postanowił przynieść mu papierosy na komendę. Chciał być dobrym kolegą, a wyszło jak zwykle. 33-latek z Opola, słuchajcie, który kilka dni wcześniej napadł na sklep, sam zgłosił się na komisariat. Chciał tylko przekazać znajomemu fajki. Skończył w policyjnej celi. No cóż, tak to jest, jak się żyje na krawędzi. A jak mawia stare chińskie przysłowie, żona i policjant nigdy nie śpią.
2: O której to się wraca, tati?
3: Ale co wraca, to wraca. Po gitarę przyszedłem.
0: Śniadanie u Styranego.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Buenos Aires, kochana poranna słuchalności. Trafiliście na śniadanie u Styranego, które serwuje wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn. Dzisiaj w menu jajka po benedyktyńsku, smażony boczek, steki. To oczywiście we własnym zakresie już sobie serwujecie. Ja natomiast na wasze stoły serwuję pół misek pysznych, gorących, parujących bzdur, które wydarzyły się w ostatnim czasie. I to w formie listy przebojów. Miejsce ósme naszego zestawienia. Według najnowszych badań amerykańskich gastroenterologów, słuchajcie, donosi portal NBC News, można w łatwy sposób znacząco obniżyć ryzyko zachorowania na hemoroidy. Wystarczy tylko zrezygnować z przesiadywania godzinami na tak zwanym tronie i niekończącego się scrollowania internetów w toalecie. Tak uważają amerykańscy naukowcy. No cóż, wnioski z tych badań zakwestionowało stowarzyszenie Rodzice z kredytem, dziećmi i psem na 40 metrach kwadratowych.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Morlin są. To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
20: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Śniadanie u Styranego trwa i trwa mać. Wy zapewniacie to, co tam lubicie sobie konsumować, cappuccino oczywiście, a ja do tego wszystkiego serwuję porcję 10 gorących, parujących bzdur, które wydarzyły się w ostatnim czasie i to w formie listy przebojów. Czas na miejsce 7. Zaglądamy na mój ulubiony portal kryminalki.pl, który serwuje dziś łamiącą wiadomość w poetyckim nieco tonie. Próbował uciec policji, ale Bora jednak nie pojechała po torach. Mężczyzna został zatrzymany, czytamy. Dlaczego Bora nie pojechała po torach? Próbowała ustalić nasza specjalna korespondentka.
2: Najprawdopodobniej albo szyny, które nie są równe, albo po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, szyny były złe, a podwozie też było złe.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Piękny dzień, piękna pogoda. Jeśli dożyliście kolejnego weekendu, no to znak, że jest już dobrze. Alleluja i do przodu. Trzeba się cieszyć z małych rzeczy. No a w każdy weekend, w każdą sobotę na śniadanie u Styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości, zapraszam ja, Tomasz Ambroży Obertyn. No i serwuję porcję 10 największych absurdów w formie listy przebojów. Także zapaszcie sobie jeszcze spokojnie English Breakfast Tea. Ja tymczasem zaglądam, co znalazło się na miejscu szóstym. Wiadomość z przedostatniej chwili. Izba Informatyki, słuchajcie, opublikowała jakiś czas temu badania dotyczące relacji Polaków z nowymi technologiami. Otóż okazuje się, że prawie połowa mieszkańców kraju nad Wisłą nie wie na przykład, czym jest pole elektromagnetyczne. Mało tego, 5% badanych stwierdziło, że źródłem pola elektromagnetycznego mogą być drzewa. Na pytanie, co z resztą flory, 5% respondentów odpowiada, że to przecież narzeczona szreka. Śniadanie u

0: promocja Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Piękne granie, takie rzeczy w Antyradiu podczas śniadania u Styranego. Tomasz Ambroży Obertyn, ja jestem z wami do godziny 10 i jak zwykle serwuję wam to, co najlepsze. Porcję 10 największych absurdów, którymi uraczyła nas nasza rzeczywistość w ostatnim czasie. Dobrnęliśmy do półmetka naszej listy przebojów. Miejsce 5. Głos pokolenia Z, czyli ludzi wychowanych na TikToku. Karol Wiśniewski, słuchajcie, był gościem kanału Zero. W rozmowie z gospodarzem tegoż kanału opowiadał m.in. o niepłaceniu podatków. O sprawie było głośno przy okazji zbiórki charytatywnej Łatwo Ganga. Krytycy zarzucali Frizowi, że zrobiłby więcej dla chorych, gdyby dorzucał się do budżetu na służbę zdrowia. Wiśniewski stwierdził, że nie można winić gracza, tylko grę i jej reguły. No i słusznie. Dokładnie to samo powiedziałem teściowej, jak nie zdążyła zejść z pasów, nim zgasło zielone.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Śniadanie u Styranego trwa i trwa mać. Jak co weekend, jak co sobota od 7 do 10. Wasz Styrany życiem prowadzący Tomasz Ambrożo Obertyn. Odliczam od miejsca 10 do 1. 10 największych absurdów. Miejsce czwarte, słuchajcie. Wielkimi krokami zbliża się Mundial. Impreza organizowana przez FIFA, czyli organizację, którą ktoś nieobeznany mógłby kojarzyć z piłką nożną, a która tak naprawdę zajmuje się przyjmowaniem i rozdawaniem łapówek. Światowych nagród pokojowych. Tym razem Mundial, słuchajcie, rozegra się w USA, Meksyku i Kanadzie, ale swego czasu Gianni Infantino, ten łysy, sugerował, że piłkarskie mistrzostwa mogłyby się odbyć na przykład w Korei Północnej. To dobrze, że Infantino nie jest szefem MKOL-u. Pewnie wpadłby na pomysł, że bieganie, strzelanie i rzut oszczepem można jakoś ciekawiej połączyć. Happy Hunger Game!
0: Stay alive. Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski. Cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
3: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Poranna biesiada, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Na śniadanie u Styranego zaprasza was styrany, przeczołgany życiem prowadzący Tomasz Ambrożo Obertyn. Wy serwujecie jajecznicę, owsiankę, czy co tam lubicie konsumować. Ja natomiast pół misek 10 gorących, parujących bzdur w formie listy przebojów. No i dotarliśmy do pudła, słuchajcie. Miejsce trzecie. Odbyła się Met Gala. Taka impreza, na którą przychodzą bardzo znani i bogaci ludzie i w której chodzi głównie o to, że przychodzą. A potem reszta świata komentuje ich wygląd. I tak na przykład polski projektant jedną ze stylizacji, słuchajcie, porównał do przewodu pokarmowego i mózgu w koronce. No, w końcu sztuka powinna prowokować i chyba nic nie prowokuje bardziej niż wydanie fortuny na wyglądanie jak coś, co gastroenterolog ogląda na co dzień. Jak mawiał Salvador Dali, epika, liryka, perystaltyka.
0: Śniadanie u

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Kolejna sobota, kolejny weekend, jakoś do niego dobrnęliśmy i dobra nasza. Styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn, ja jak zwykle do śniadania serwuję wam porcję 10 gorących, parujących bzdur, które wjeżdżają na stół na półmisku, w formie listy przebojów oczywiście. Zbliżamy się już do miejsca pierwszego, ono objawi się niebawem, także bądźcie ze mną koniecznie do godziny 10 co najmniej. No a teraz czas na miejsce drugie, czyli srebro. Uczestniczka wieczoru panieńskiego we Florencji, słuchajcie, uszkodziła zabytkowy posąg Neptuna z fontanny na Piazza della Signoria. Stało się to potem, jak w ramach imprezowego challenge'u, tak zwanego wyzwania, wspięła się na masywną rzeźbę i próbowała złapać boga wód, bynajmniej nie za trójząb. No i tak to jest, kiedy przed ślubem robisz sobie maraton rolnik szuka żony.
2: Nie każdy facet z wiłami to Zeus, czy Neptun.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania,
4: po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
9: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
15: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
16: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
17: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
18: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
19: No...
18: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
19: No dobra, a ty co będziesz robić?
18: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju.
20: Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Yeah!

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Piękny dzień, piękna pogoda. Każdy dzień jest piękny z Antyradiem, ze Śniadaniem u Styranego. Tomasz Ambrożo-Bertyn, kłaniam się nisko. No, kochani, dotarliśmy do szczytu, można powiedzieć. Szczytujemy w naszej liście przebojów 10 największych absurdów, którymi nakarmiło nas nasze uniwersum obłędu. Miejsce pierwsze listy przebojów. Po wydarzeniach, do których doszło niedawno podczas gali korespondentów Białego Domu, czyli do zamachu, podczas którego nic na szczęście się nie stało, prezydent USA ze zdwojoną siłą nalega na budowę sali balowej. Będzie ona kosztowała amerykańskich podatników około 400 milionów dolarów. Nie doszłoby do tego, gdybyśmy posiadali super tajną salę balową o charakterze wojskowym, stwierdził gospodarz Białego Domu. No, dokładnie to samo tłumaczyłem żonie, kiedy namawiałem ją do budowy taktycznej piwniczki na wino. O przeznaczeniu militarnym, oczywiście.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Kolejny dzień, kolejna sobota. No, jeszcze wcale nie za nami. Przed nami cały weekend wypełniony najlepszym rokiem na świecie. Tomasz Ambrożo Oberten, ja będę się już odmeldowywał. Kolejne śniadanie u Styranego za tydzień w sobotę. No, ale po mnie oczywiście Konrad Czubaj, między innymi Antyradio nadal gra, także nie oddalajcie się nigdzie. Ja natomiast wrócę do was w towarzystwie Sandry Hajduk-Popińskiej w parze z głośników od poniedziałku do piątku, od 16 do 20. Dodajemy wam wiatru pędu, dodajemy wam pary. Także słuchajcie Antyradia, bo jak przełączycie na jakąś inną stację, nie wiadomo co się wydarzy, lepiej nie ryzykować. Miłego dzionka, trzymajcie się. Tomasz Ambrożo Oberten, kłaniam się, buźka.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy.
0: Bądź kotem. Włącz antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w antyradiu. Zapraszam. Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
0: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Bok w rok w Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 10. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w sobotę 9 maja. Zimno się trochę zrobiło, no ta ostatnia majówka. Ostatni weekend był w zasadzie upalny momentami, no ale teraz trochę się obniżyły nastroje. Dzisiaj poruszę temat m.in. taki, ile chcą zarabiać studenci. A chcą zarabiać dużo. Będzie o odszkodowaniu za brak leżaków na wakacjach. No Niemiec się czegoś takiego doczekał. Oni to wymagają, zwłaszcza na wakacjach. Co też będzie? Będzie także o setnych urodzinach Davida Attenborough, proszę państwa. Cóż za piękna liczba. No i oczywiście przypomnę, że jest tydzień z Metaliką. Co prawda dzisiaj nie mam dla was zaproszeń na Metalikę, ale jutro będą takie zaproszenia, to już mówię od razu, otwartym tekstem, no ale Metalika zagra w tej godzinie, będzie także Billy Idol, będzie się działo, proszę państwa. A tymczasem Jet, Are You Gonna Be My Girl? To nie ja tak chrząkałem, to artysta. A w ogóle to słyszałem ostatnio, że chłopcy coraz bardziej boją się zagadywać dziewczyny tak w realu, tylko robią to przez media społecznościowe. No cykają się trochę. To tak a propos tego tytułu Are You Gonna Be My Girl?

0: Odpowiednia dawka energii od Aerosmith na antenie Antyradia, 22 minuty po godzinie 10. Państwo piszecie pod konrad@antyradio.pl. Mikołów zgłasza swoją obecność. U nas jakoś tak zimno trochę. Pozdrawiamy kapitana i wszystkich słuchaczy Skoku w Rok. Bardzo dziękuję, panie Antku, mój pierwszy oficerze. Melduje się Kaśka z Katowic. Pozdrawiam Betty w drodze do Chorzowa, szerokiej drogi. Darek też przy odbiorniku pyta, czy będę w Chorzowie. Rozumiem, że w kontekście Metaliki. Zobaczymy. Czołem, panie generale, napisał Grzesiek, czyli jutro w całej Polsce zamiast rodzinnych obiadów walka o bilety na Metalikę. Też odpuszczę schabowego i spróbuję swoich sił, bo w ciągu tygodnia była seria bolesnych porażek. Tak, przypomnę, że jutro u mnie po godzinie 10, między 10 a 14 też w Skoku w Rok będą do zdobycia dwie wejściówki na Metalikę. No i pan Chris, jak zawsze celny, komentuje moje słowa odnośnie chłopaków, którzy nie chcą się umawiać w Realu. Pan Chris sugeruje za tym, żeby nie umawiać się w ogólnospożywczym, tylko w budowlanym. To takie męskie. I dodaje jeszcze, wiosna, najlepszy czas na zakochanie, a tu żona nie pozwala. No można się w żonie na nowo zakochać, no są na to różne sposoby. Dobrze, jedziemy dalej, proszę państwa. Przypomnę, Metallica w tej godzinie. Billy Idol, The Red Clay Strays. Tego oczekujcie na antenie Antyradia.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Duff McKagan, and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
5: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
14: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
16: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
15: Tanio tutaj jest, stokrotka.
17: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Panie Burnejka, A po co panu takie wielkie mięśnie?
20: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
21: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
22: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
23: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
24: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
25: Keno kręci nas już 18 lat.
26: A my się rozkręcamy.
25: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
27: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
28: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
29: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
26: Ale to kręci.
25: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
30: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
31: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Saxon w Antyradiu. Wyjdzie na to, że nie jestem dżentelmenem, bo będę mówił o pieniądzach, a dokładniej pieniądzach w kontekście studentów. Czytam właśnie, że studenci zarabiają około 4,1 tysiąca złotych netto, średnio, miesięcznie. Natomiast, jak podają autorzy opracowania Student w pracy, studenci mają, powiedziałbym, wilczy apetyt, jeśli chodzi o pieniądze. Na początek, czyli jak sądzę po skończeniu studiów, chcieliby zarabiać przeciętnie 9,9 tysiąca złotych netto. Prawie 10 tysięcy złotych bez stówy. Na rękę, przypomnę. Po roku chcieliby zarabiać już 12 tysięcy złotych, za 3 lata około 14 tysięcy złotych, a za 10 lat ponad 16 tysięcy złotych netto.

tyle chcą zarabiać studenci. To się zdziwicie. Nie w tym kraju. Billy Idol, White Wedding, już teraz na antenie Antyradia. Znaczy, są oczywiście takie branże, gdzie można wyciągnąć niezłe pieniądze, ale IT i tak dalej, chociaż z tym IT to już różnie bywa. Tak czy owak, trzymam kciuki.

0: Tak, mówimy o tym, że studenci chcą zarabiać oszałamiające pieniądze. 10 tysięcy na rękę po skończeniu studiów. Pan Chris napisał tak: brawa za marzenia. Droga może być trudna, ale powodzenia. Nie każdy będzie stomatologiem z własnym gabinetem lub farmaceutką w aptece mamy lub gwiazdą OnlyFans, ale warto próbować. Nie no, może zamiast tej niebieskiej platformy to jednak niebieskie rękawiczki stomatologa.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
6: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
17: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
18: No...
17: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
18: No dobra, a ty co będziesz robić?
17: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
19: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
21: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 11. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną, drugą godzinę Skoku w Rok. Wczoraj, proszę Państwa, setne urodziny obchodził Sir David Attenborough, brytyjski biolog i popularyzator nauki, twórca niezliczonej ilości programów telewizyjnych o tematyce przyrodniczej. Pamiętam, jak oglądałem jego filmy na kasetach VHS w szkole, jak Sir David Attenborough w beżowych spodniach klęczał w mchu, piasku albo na wysokości zaglądał do dziupli albo spożywał plastry miodu i pokazywał nam wszystkim fascynujący świat przyrody z bliska. Wielka postać, niezwykła postać i szczęśliwie cały czas w dobrym zdrowiu. Jako ciekawostkę dodam, że duńska firma od klocków z okazji urodzin Davida Attenborough zmieniła oznaczenia z przedziałem wiekowym na 100+, bo wcześniej było od 4 do 99+, a teraz jest 100+. No, matematycznie to bez sensu, bo wiadomo, że 99+, to właśnie też setka się zalicza, ale wiadomo, chodzi o gest w kierunku Sir Davida Attenborough. A przed nami grupa, która powstała dokładnie w tym mieście, w którym urodził się Sir David Attenborough. Przy czym, kiedy ten zespół powstawał, proszę sobie to wyobrazić, kiedy ten zespół powstawał, on już miał 42 lata.

0: O, Malej, Buffalo Soldier na antenie Antyradia. Fajny wakacyjny klimacik nam się zrobił. To zapraszam Państwa na grecką wyspę Kos. Tam pewien Niemiec wykupił wycieczkę za ponad 7 tysięcy euro. O, szarpnął się. Nie mógł jednak w pełni korzystać z wypoczynku i dostępnej infrastruktury z powodu, cytuję, notorycznego blokowania leżaków przy hotelowym basenie przez innych wypoczywających. No i z tą sprawą zgłosił się, proszę Państwa, po wakacjach do sądu, a ten przyznał mu odszkodowanie w wysokości 15% wartości wycieczki. No właśnie, tak to jest z Niemcami. Za zajęte leżaki i zrujnowane wakacje chcą odszkodowania, a za zajęte i zrujnowane kraje to już płacić odszkodowania nie chcą.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
14: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
15: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
16: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
20: Panie Burnejka,
2: A po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
21: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
22: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
23: Lidl, to się opłaca. Tomasz?
24: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
23: Chips Lays? Dzięki.
24: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
23: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
24: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
25: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Wiecznie młodzi, wiecznie żywotni The Rolling Stones na antenie Antyradia. Ich wielki powrót. Po tygodniach spekulacji i domysłów wyłożyli kawę na ławę i zapowiadają nowy album Foreign Tongues, który ukaże się 10 lipca. Na albumie między innymi pojawi się utwór, który słyszeliśmy przed momentem, czyli In The Stars, bardzo pozytywny, który naprawdę spowodował uśmiech na mojej twarzy. A w sumie na albumie będzie aż 14 utworów i wspaniali goście: Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith czy perkusista Red Hot Chili Peppers Chad Smith. Nie zabraknie też nagrań, które jeszcze przed śmiercią zarejestrował Charlie Watts. No i to była jedna z ostatnich wspólnych sesji Stonesów w 2021 roku, a więc naprawdę jest na co czekać. Przypomnę, nowy krążek Stonesów 10 lipca. A teraz już Stained na antenie Antyradia. 20 minut pozostało do południa.

0: też mocno na antenie Antyradia. Oni próbowali uchwycić taki klimat gospel w tym utworze i chyba im się udało. Dodam też, że śpiewał to nie Dave Gahan, a Martin Gore. No i właśnie, a propos gospelu, w przyszłej godzinie rozdam podwójne zaproszenia na koncert artystki, która porusza się na pograniczu rocka, gospel i bluesa. To jest Beth Hart, która wkrótce zagra w naszym kraju koncert. Będę miał podwójne wejściówki.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie.
19: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 12. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w trzeciej godzinie już Skoku w Rok, którą niestety rozpocznę od informacji, która na pewno nie ucieszyłaby Kubusia Puchatka, ponieważ czytam, że produkcja polskiego miodu w tym roku staje pod znakiem zapytania. A to dlatego, że jak informuje Polska Izba Miodu, warunki atmosferyczne wyjątkowo nie sprzyjają zapylaczom. Chodzi o suszę, chodzi o przymrozki, które mieliśmy tej wiosny, oraz silne wiatry, które utrudniają pszczołom loty i bezpieczne powroty do uli. No właśnie, o tym człowiek nie myśli. Nad tym człowiek się nie zastanawia, kiedy tak wieje. To myślimy, że my jesteśmy tacy biedni. A tu proszę bardzo, pszczoły mają jeszcze gorzej. Do chaty nie mogą wrócić. No dobrze, żeby Państwu trochę osłodzić tę informację, mam podwójne bilety na koncert Beth Hart, który odbędzie się 11 maja. Hala Orbita, Wrocław. Konkurs już niebawem, a tymczasem Green Day w Antyradiu.

0: Państwa, Hyna Lachy na antenie Antyradia 21 po 12. Czas na konkurs, proszę Państwa, w którym obiecałem podwójne bilety na koncert Beth Hart. 11 maja, to już pojutrze, Hala Orbita, Wrocław. Niektórzy mówią o niej, że brzmi jak reinkarnacja Janis Joplin. Zresztą grała ją kiedyś na brodojławskim musicalu. Gdybyście chcieli wybrać się na jej koncert, proszę pisać do mnie bezpośrednio konrad@antyradio.pl. A w ramach konkursu będziemy rozszerzać nasze horyzonty językowe, ponieważ Beth pochodzi od hebrajskiego bet albo bejt. Cóż to znaczy po hebrajsku? Bejt albo bet albo beth? Proszę to napisać w mailu do mnie, konrad@antyradio.pl. Betlejem może być jakąś podpowiedzią.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metalika 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metalika na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Nadchodzi tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: O, masz wiadomość.
15: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
14: Super, tylko co im damy w prezencie?
15: Nie mam pojęcia. Kopertę?
14: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
15: Brzmi trochę filmowo.
14: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
15: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
14: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
16: Tawex dla Ciebie i Twoich bliskich. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca. Skidim!
18: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
19: Skidim! Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
22: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Radio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

My Morning Jacket, czyli poranna kurteczka w antyradiu. No, wiosną to się przydaje poranna kurteczka, bo rano to jeszcze tak chłodnawo, ale później można się roznegliżować troszkę, jak już jest ciepło. Pytałem Państwa, co znaczy po hebrajsku bet. Jest to dom. Bet to druga litera alfabetu hebrajskiego. Zresztą jest to pierwsza litera w Biblii, w słowie Bereshit na początku. Tym samym ja zaraz sprawdzę, kto z Państwa napisał do mnie z poprawną odpowiedzią i już za chwilę będę wysyłał bilety na koncert Bet.

0: today. Przepiękny utwór z albumu Murder Ballads. To był 96 rok, a więc 30 lat minęło od premiery tego albumu. Ale chciałbym jeszcze zwrócić waszą uwagę na utwór Henry Lee, który pojawił się również na tym albumie. Henry Lee nagrany z PJ Harvey. Zobaczcie sobie teledysk do tego utworu, bo w zasadzie w tym teledysku można zobaczyć, jak dwoje ludzi się w sobie zakochuje. Jak powstaje ta iskra między nimi. To jest coś niesamowitego. Henry Lee z PJ Harvey. A to jest Antyradio. 6,5 minuty pozostało do godziny 13. Ja tu jeszcze wrócę na ostatnią godzinkę.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring. And you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy bywają na czerwonym dywanie. Gwiazdkami oceniamy, czy coś nam się spodobało. Gwiazdy świecą też w nocy. A te najlepsze? Są w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, Foo Fighters i inni. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Szykuj.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama!
5: Teoria
7: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na ostatnią już godzinę Skoku w Rok w niedzielę. Skoro przed chwilą było Eagles w sobotę. Jeszcze jest sobota. Skoro przed momentem było Eagles of Death Metal, czyli że orły, a za chwilę będzie Derasmus, gdzie wokalista się bardzo na kruka stylizował, z tego co pamiętam, to będzie polecenie serialowe. Ostatnio obejrzałem miniserię, dokument o Dinie Potterze, legendarnym spinaczu z Yosemitów. I to jest niezwykła historia. Znaczy, postać tak barwna, tak trójwymiarowa, zmagająca się także ze swoimi demonami, ale dokonująca rzeczy, no, chciałoby się powiedzieć, niemożliwych. Zobaczcie sobie koniecznie The Dark Wizard, między mrokiem a geniuszem, z tego co pamiętam, brzmi polski tytuł. Dosyć dziwny, bym powiedział. Ten angielski mi się bardziej podoba. The Dark Wizard. Myślę, że rzecz, która może spodobać się nie tylko tym, którzy się wspinają, którzy uprawiają sporty ekstremalne, bo to jest naprawdę świetny dokument, świetnie skonstruowany, bardzo ludzki. The Dark Wizard, zobaczcie koniecznie. A teraz Derasmus.

0: ja przedwczoraj prawie jakbym słyszał Petera Gabriela. A mówię tutaj o koncercie The Watch Plays Genesis. Włoska grupa zagrała koncert w Warszawie w Hybrydach. No i naprawdę to była uczta dla tych wszystkich, którzy najbardziej lubią właśnie te lata Genesis między 70 a 76 rokiem. Zagrali album Foxtrot, zagrali album Trespass, zagrali album Nursery Crime, a także The Lamb Lies Down on Broadway, czyli tak zwaną owieczkę. No naprawdę to był bardzo sympatyczny wieczór dla wszystkich fanów prog rocka i rzeczywiście wokalista The Watch bardzo, ale to bardzo przypomina wokalnie Petera Gabriela. Jeszcze jeden koncert zagrają dzisiaj w Bydgoszczy, a więc nadal będzie się działo. A to jest Antyradio, 24 minuty już po godzinie 13. W sobotę, przypomnę, to nie jest niedziela, to jest sobota. Ja tu jestem na żywo, można napisać konrad@antyradio.pl, można zadzwonić 321-321-600. Proszę się nie ograniczać. A w tej godzinie jeszcze The Clash, Nickelback czy Shinedown na antenie Antyradio.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepsze.

0: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Castorama! Teoria
13: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
13: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
15: No...
14: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
15: No dobra, a ty co będziesz robić?
14: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
16: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubajs.

You move me, but I wanna know for sure.

24 minuty pozostały do godziny 14, antyradio w sobotnie popołudnie. Wcześniej The Clash i początek lat 80. Should I Stay or Should I Go, a przed momentem cofnęliśmy się do lat 60. No, kocham to surowe brzmienie, takie niepodmalowane, nieoklejone plastikiem, niedoskonałe. No i w tej niedoskonałości też się zawiera piękno, no, zwłaszcza w czasach, kiedy wszystko jest takie właśnie syntetyczno-plastikowe. The Trogs, Wild Thing, przed momentem na antenie antyradia. Utwór, który plasuje się w środku stawki 500 utworów wszechczasów magazynu Rolling Stone, bo to jest pozycja 257. No to jedziemy dalej, proszę Państwa. Przed nami Nick Kubek.

0: I tak oto z Brianem Adamsem kończymy już dzisiejszy skok w rok, ale jeszcze wpadła bardzo przyjemna wiadomość pod konrad@antyradio.pl. Cześć, cały tydzień słucham Antyradia, a dawno nie słuchałam radia, chyba ostatni raz w liceum, a jestem już po 30, ale chciałabym pochwalić audycję, najlepsza muzyka, prowadzenie, super klimat. Dzięki wielkie, cofam się dziś trochę wspomnieniami, fajne uczucie, napisała Ania z Krakowa. Bardzo cię pozdrawiam, Aniu. Poza tym wszystkim, co napisałaś, jeszcze dodam najlepsze nagrody, ponieważ w tym tygodniu mamy tydzień z Metalliką i tylko Antyradio rozdaje bilety właśnie na ten koncert. Ja podwójny bilet na koncert Metalliki 19 maja w Chorzowie będę miał dla was jutro po godzinie 10 w audycji Skok w Rok, także polecam się waszej uwadze. Już za chwilę z wami Bartek Synowiec, a ja się nazywam Konrad Czubaj i jak zawsze była to dla mnie ogromna przyjemność. Do usłyszenia.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, pijama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800.

0: 50% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
1: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl. Skitim!
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl?
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara... Na mediaexpert.pl.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
8: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

Nowe Foo Fighters w Antyradiu, to kawałek of All People z ich najnowszej płyty Your Favorite Toy. Bartek Synowiec, dzień dobry, w sobotę 9 maja. A skoro mamy 9 maja, to oznacza, że do koncertu Metallica w Chorzowie zostało już tylko 10 dni, a ja w dzisiejszym programie będę miał podwójny bilet na to wielkie wydarzenie do rozdania. Zostańcie zatem przy Antyradiu.

Pink Floyd z przepięknym numerem High Hopes w Antyradiu. A odnośnie wspominanego przed paroma chwilami koncertu Metallica w Chorzowie, to mamy wielkie plany, bo nie tylko rozdajemy bilety na to wydarzenie, ale będziemy też obecni tam z naszą ekipą i studiem Antyradia, które będziecie mogli znaleźć przy Stadionie Śląskim od godziny 16, odwiedzić nas, zbić pionę i pogadać o życiu. Właśnie od 16 na żywo spod Śląskiego będą nadawać Sandra Hajduk-Popińska i Tomek Obertyn, a ja będę miał wielką przyjemność zaprosić was potem na godzinę 23 do pokoncertowej audycji, w której będziemy sobie opowiadać o tym, co też Metallica wyczyniała w kotle czarownic 19 maja. Już nie mogę się doczekać.

0: this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
7: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
12: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
17: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
18: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
19: Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Pamiętam doskonale, jak ukazał się singiel The Wicker Man, Iron Maiden, zapowiadający ich, jak się potem okazało, rewelacyjną płytę Brave New World. To był wielki powrót Bruce'a Dickinsona do Maidenów, po tym jak rozstał się wcześniej na kilka lat z zespołem. No i jak się później okazało, Bruce wrócił do Maidenów i już nigdy, aż do dzisiaj, z nich nie odszedł. No i chyba wyszło na dobre, no nie? Tymczasem po 15 ruszy konkurs z biletami na Metallica w Chorzowie, a skoro mowa o takich gwiazdach metalu jak Iron Maiden i Metallica, to teraz Blondie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany Życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: O, masz wiadomość.
10: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
9: Super, tylko co im damy w prezencie?
10: Nie mam pojęcia. Kopertę?
9: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
10: Brzmi trochę filmowo.
9: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
10: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
9: W Tavex, w jednym z ich salonów lub na tavex.pl.
11: Tavex dla ciebie i twoich bliskich.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Rachel Bolan, pan znany z grupy Skid Row. Tym razem nie z kolegami ze Skid Row, a w towarzystwie Danko Jonesa w kawałku At War With Myself. Jedna z naszych tegorocznych nowości, przypominająca takie stare punkowe czasy i kapele typu Ramones i Misfits. A do Ramonesów jeszcze dzisiaj wrócimy we wszystkich strunach rocka, ale to nieco później. Bartek Synowiec, kłaniam się. Słuchacie wszystkich strun rocka w Antyradiu, a za chwilę ruszamy z konkursem na Metallica.

Przyszła pora, aby rozpocząć zabawę, w której do zdobycia jest główna atrakcja tego tygodnia w Antyradiu, czyli podwójny bilet na koncert Metaliki 19 maja za 10 dni na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zadanie konkursowe brzmi: napisz krótką historyjkę używając tytułów piosenek Metaliki. Wybór macie spory. Historyjki mogą być na dowolny temat, na przykład jak mija wam dzień, albo dlaczego lamy są większe od żab. Wasz wybór. Trzeba tylko używać tytułów piosenek Metaliki. Można dopisywać, łączyć te tytuły różnymi polskimi słowami, ale ważne, żeby jak najwięcej tych tytułów zmieścić w swojej historyjce. Mój mail to bartek@antyradio.pl. Czekam na wasze opowieści na dowolny temat, używając tytułów piosenek Metaliki, a pod koniec programu do jednego z autorów albo do jednej z autorek poleci podwójny bilet na Metalikę w Chorzowie.

0: promocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron Durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
10: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
10: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
11: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Tomasz Organek, tym razem ma rację, faktycznie jest wiosna, a jak wiosna, to i wiosenne burze, które w ostatnich dniach przetaczały się przez nasz kraj, no ale ostatecznie udało się zrobić Ride the Lightning i je ujarzmić. Dzisiaj jeszcze pogoda taka sobie, ale synoptycy zapowiadają poprawę od jutra, mają wrócić do naszego kraju cieplejsze masy powietrza, no i będzie więcej słońca. Tymczasem w Antyradiu Placebo, a potem Kings of Leon.

0: Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: The Amy Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół Amy. 14 maja Warszawa Progresja. 15 Gdańsk Stary Maneż. 16 Poznań B17. 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The Amy Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The Amy Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
6: Poleca Antyradio. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
10: bezpiecznie.
9: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.
24: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

Peste Roca в Антирадио. Антирадио. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny roka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Cedar i Into the Ground. Kolejny z tych kawałków, który zyskuje z każdym kolejnym odsłuchem. Coraz bardziej podoba mi się ta piosenka, przyznaję. Mam nadzieję, że wam też. Bartek Synowiec, dzień dobry ponownie we wszystkich strunach rocka. Dzisiaj sobota, 9 maja, 10 dni do koncertu Metallica w Polsce. Za chwilę przypomnę, jak dziś można wygrać bilety.

Violet Grohl w Antyradiu. Nazwisko zupełnie nieprzypadkowe, bo to córka Dave'a Grohla. Tego Dave'a Grohla, który 15 czerwca zagra z Foo Fighters na Stadionie Narodowym w Warszawie. No ale wcześniej jeszcze przecież Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Mam dzisiaj podwójny bilet na ten koncert do oddania, a zadanie konkursowe dla chętnych polega na napisaniu krótkiej historyjki przy użyciu tytułów piosenek Metallica. Historyjka może być na dowolny temat, nawet najbardziej absurdalny. Mój mail to bartek@antyradio.pl. Na przykład Maciek napisał coś takiego: Enter Sandman wbiegł do kuchni krzycząc Nothing Else Matters, przypaliłem grzanki. Jump into the fire, zawołał piekarz rzucając w niego fuel. Nie ukrywam, rozbawiła mnie ta historia. Lubię absurdalne poczucie humoru, czekam na więcej. bartek@antyradio.pl.

0: is Tobias, and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy Rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metallicą w Ante Radio. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: O, masz wiadomość.
8: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
7: Super, tylko co im damy w prezencie?
8: Nie mam pojęcia. Kopertę?
7: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
8: Brzmi trochę filmowo.
7: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
8: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
7: W Tavex, w jednym z ich salonów lub na tavex.pl.
9: Tavex dla ciebie i twoich bliskich.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chipsy Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
20: No...
19: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
20: No dobra, a ty co będziesz robić?
19: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
21: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
25: Po reklamie.
26: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno. Iron

παρέας The Rock of Am The Radio. Am The Radio. Najlepszy rock na świecie. Wszystkie struny rocka w Am The Radio. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

stał się jedną z najbardziej kanonicznych płyt w historii punk rocka. W tamtych czasach nikt nie grał tak szybko jak oni w 1976. Warto sobie wrócić do tej 50-letniej już płyty, jak i w ogóle do twórczości Ramones, co niniejszym uczyniliśmy przed chwilą w Antyradiu. Teraz czas na trochę polskiej klasyki.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: 9 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

To najnowszy kawałek The Rolling Stones. Tak jest, nie przesłyszeliście się, oni cały czas to robią, są niezmordowani i wiecznie pełni energii, co niezwykle cieszy. No i życzymy, żeby było tak dalej. 10 lipca ukaże się nowy album The Rolling Stones. Będzie się nazywał Foreign Tongues. I to naprawdę sprawia wielką frajdę, że można takie rzeczy jak to, że nadchodzi nowa płyta The Rolling Stones, czyli prawdziwych, wielkich legend rocka, powiedzieć w radiu. Żywe legendy cały czas grają i mają się dobrze. Bartek Synowiec, to są wszystkie struny rocka. Zapraszam.

Ostatnie przypomnienie konkursowe w sprawie biletów na koncert Metaliki w Chorzowie. Wasze historyjki spływają cały czas na maila bartek@antyradio.pl. No i daję jeszcze 10 minut na wysyłanie ich, bo potem konkurs zamykamy. Zadanie polega na napisaniu krótkiej historyjki na dowolny temat przy użyciu tytułów piosenek Metaliki. Jedna z waszych propozycji nadesłana przez Alinę z Wrocławia brzmi tak. Kura Grażyna uznała, że to live is to die i ukradła traktor starego knura. Właściciel znany jako The Unforgiven ryczał tylko Don't Tread on Me, ale dla kury Nothing Else Matters, gdy wrzucała piąty bieg. Jak wspominałem, historyjki mogą być na dowolny temat, więc zapraszam do tego, aby puszczać wodze fantazji. Bartek@antyradio.pl.

0: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Popłać swoją płeć, kryzysową na rzecz.
1: 45-lecie Lady Punk. Świętuj z nami urodziny legendy polskiego rock'n'rolla na halowych koncertach.
5: Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś.
1: Wiosną legendarne przeboje zabrzmią we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Antyradio.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
17: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
18: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
23: No...
22: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
23: No dobra, a ty co będziesz robić?
22: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
24: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Depeche Mode.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Stone Temple Pilots i Big Empty w Antyradiu. Zbliżamy się do godziny 18, więc pora kończyć dzisiejsze wszystkie struny rocka, no i rozdać bilety na Metallicę. Ostatnim rzutem na taśmę przyszło od was sporo historyjek przy użyciu tytułów piosenek Metallicy, co było zadaniem konkursowym. Za chwilę to wszystko zbiorę do kupy i przeczytam ostatnie kilkadziesiąt, jakie mi zostało, a potem wybiorę jedną z nich. Do autora lub autorki tej historii polecą dwa bilety na Metallicę 19 maja w Chorzowie. Za chwilę Paweł Chowaniec z Antyradiu. Bartek Synowiec, do usłyszenia.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Mystic Festival 2026. Nie ukrywamy, będzie ciężko. Od 3 do 6 czerwca. Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Down, Mastodon, Electric Wizard, Saxon, Blood Incantation i dziesiątki innych. Do zobaczenia w Gdańsku po raz ostatni w stoczni. Biletów zostało mało, emocji będzie dużo. Na Mystic Festival zaprasza Antyradio.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Prodigy i Firestarter. Dzień dobry, tak trzeba zacząć w sobotni wieczór. Paweł Chowaniec, kłaniam się, majmy się na całego. Sobotni wiosenny dzień z dobrymi temperaturami i najlepszym rokiem. Dzisiaj trochę o Gansach będzie i trochę o Metalice, bo zbliżamy się do koncertu za 10 dni. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Dzisiaj 9 dzień maja. Chowany zaprasza. A będą ważne informacje dla tych, którzy się wybierają do Chorzowa. I nie tylko. Teraz Dire Straits, jedziemy.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Metro i niepamięć, jedna z naszych nowości. Proszę pamiętać o naszych gwiazdach rocka, bo przecież nie tylko Metallica, bo przecież w czerwcu prawdziwy deszcz zaproszeń i nagród z gwiazdami rocka na czele. Będzie koncertowo, o tym za chwilę opowiem.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Muffley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
9: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Po reklamie.
18: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
19: Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Royal Blood, Tenton, Skeleton. Tak patrząc na rozpiskę, to Śląsk rządzi koncertowo na razie, bo przecież 19 maja Metallica, a dwa tygodnie później Guns N' Roses w Gliwicach. Od razu sobie pomyślałem, że otwarcie tej części trasy, europejskiej części trasy, to taki moment szczególny, bo po raz pierwszy prezentowana jest aktualna odsłona setlisty, nowe aranżacje, może niespodzianki, przygotowane specjalnie właśnie z myślą o inauguracji kolejnego etapu światowego tournée. I to wszystko w Gliwicach. Możecie liczyć na ponad 3 godziny rockowego spektaklu 4-6 dzień czerwca. I to wszystko z patronatem Antyradia. Teraz breakout i Kiedy byłem małym chłopcem.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Na bogato, proszę państwa, na bogato w czerwcu nie tylko Gansi, ale i Foo Fighters. Bardzo mi się spodobało to, co Dave Grohl mówił. Przeczytałem w Teraz o Muzyce, cytuję: sposób, w jaki działamy jako zespół. Nadal funkcjonujemy jak kapela grająca w pip garażu. Myślę, że ludzie wyobrażają sobie, że jesteśmy dużo bardziej profesjonalni niż jesteśmy w rzeczywistości. Tak Dave Grohl mówił o Foo Fighters, a koncert 15 czerwca na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. No to jeden z najważniejszych koncertów rockowych w Polsce w tym właśnie roku i z naszym patronatem. Za chwilę 19:00.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: The Amy Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół Amy. 14 maja Warszawa Progresja, 15 Gdańsk Stary Manesz, 16 Poznań B17, 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The Amy Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The Amy Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
6: Poleca Antyradio.
7: Po reklamie.
8: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Minęła 19, Paweł Chowaniec, witam ponownie i zapraszam do 20. Państwo wybierają się na Metalikę z Antyradiem, no to proszę nas odwiedzić. Czekamy. Od godziny 16 ruszy nasze specjalne studio, z którego będziemy nadawać na żywo. Na miejscu będą Sandra i Tomek, a po koncercie od godziny 23 ruszy taka specjalna audycja pokoncertowa z telefonami, wrażeniami Państwa, więc będzie się działo. Za chwilę ważne informacje dla tych, którzy wybierają się właśnie do Chorzowa. Teraz The Cranberries i Zombie.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Green Day za nami, a przed nami koncert Metallica na Overkill.pl. Czytam. Przed wstępem na Stadion Śląski ochrona ma prawo przeszukać uczestnika koncertu oraz odmówić mu wstępu w przypadku, gdy będzie posiadał przedmioty niedozwolone przez regulamin, na przykład broń, buty z metalowymi zakończeniami. Na obiekt nie można wnosić aparatów fotograficznych, kamer, tabletów, laptopów. Organizator zapewnia złożenie wymienionego sprzętu w depozycie za opłatą w wysokości 50 zł. Zabroniony jest również jakikolwiek bagaż i w nawiasie, czytam, torebek, plecaków, nerek, niezależnie od rozmiaru. Tak ma być, a będzie? Będzie ślicznie metalicznie 19 maja w Chorzowie i będzie teraz ślicznie metalicznie w Antyradiu.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy w każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Popatrz moją być. Kryzysową.
3: 45-lecie Lady Punk. Świętuj z nami urodziny legendy polskiego rock'n'rolla na halowych koncertach.
2: Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś.
3: Wiosną legendarne przeboje zabrzmią we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Antyradio.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, taniej masz.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Ach, powróćmy jeszcze do tego koncertu, który nas czeka 19 maja, do koncertu Metalliki. Na razie nie wiadomo, jakie utwory pojawią się na setliście, bo dzisiaj pierwszy koncert przecież, no, zaczynający tegoroczny europejską trasę Metalliki, koncert w Atenach. W kolejnych dniach kapela odwiedzi Bukareszt, a trzecim miastem w kolejności będzie właśnie Chorzów. O, to. Hold the line, teraz to.
0: Najlepszy rok na weekend

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Za chwilę godzina 20, więc pora się pożegnać. Za moment Jurek Owsiak i zaraz będzie ciemno. I jeszcze informacja, Poland Rock Festival 2026 z nowymi zespołami. Line-up się powiększa, proszę sprawdzić na naszej stronie na antyradio.pl. Paweł Chowaniec, do usłyszenia.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Zaraz będzie ciemno, ekstra w Antyradiu. Program prowadzi Jurek Owsiak.

I witam serdecznie, a przywitał was Dropkick Murphy swoim ostatnim numerem dedykowanym prezydentowi Donaldowi, ale tego w Stanach Zjednoczonych. Moi drodzy, Dropkick Murphy, którzy zagrają we czwartek o godzinie 21.00 30 lipca 525. Wydanie, zaraz będzie ciemno. Z Hodorem już jesteśmy gotowi, aby wystartować z zagadkę, a później opowiedzieć o tym, co dzieje się już wokół najpiękniejszego festiwalu świata. Zadać wam kilka pytań, bo mamy pewną wątpliwość, ale także przedstawić dwóch kolejnych gości, którzy muzycznych, którzy będą na dużej scenie razem z nami podczas najpiękniejszego festiwalu świata. Bardzo gorąco, bardzo piękne dni, bardzo piękna majówka, gdzie dziękowałem tym, którzy pracują, abyśmy my mogli odpocząć, ale także mówiliśmy o pracy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli o narzędziach robotycznych, a dzisiaj o tym, że słychać? No słychać, oczywiście. Mówimy o słuchu, o badaniach słuchu, moi drodzy, niewykluczone, że być może 30 lipca podczas trwania naszego festiwalu my przeprowadzimy 8-milionowe badanie w naszym programie powszechnych badań przesiewowych słuchu u noworodka. Kuf, ale to o tym za moment, moi drodzy. Do festiwalu zostało już 87 dni, a więc zeszliśmy z setki, zeszliśmy z 90, 87 dni. 31 dzień lipca, pierwszy dzień sierpnia, to tak dla przypomnienia, gdybyście nie mieli tego odhaczonego w swoich kalendarzykach. A teraz, moi drodzy, ruszamy z naszą zagadką. Kto i kiedy zagrał tak na najpiękniejszym festiwalu świata? zbc@antyradio.pl to adres, na który wysyłacie prawidłowe odpowiedzi i jakiekolwiek, jeżeli czytam je w czasie audycji razem z nazwą kapeli kto i kiedy, to znaczy, że jednak to nie była prawidłowa odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź zabrzmi gdzieś pod koniec naszej audycji, ale do tego momentu jeszcze ho, ho, ho i jeszcze trochę.

Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Nie wykluczone, że pośród tych krzyków być może nawet przedstawili się, ale pomyślałem sobie, że numer jest absolutnie fantastyczny. Pogo, pogo, dobrzy ludzie bawią się, ale to jest pytanie do wszystkich. Nie zaglądacie do żadnych ściągawek. Po prostu, jeżeli wiecie i być może byliście na tym koncercie, to szybciutko zbc@antyradio.pl szykujcie prawidłową odpowiedź. A my, mówiąc, że mamy 87 dni od dzisiaj, od poniedziałku 4 maja do najpiękniejszego festiwalu świata, to także namawiam was na taką ciągutkę lipcową, zahaczającą o sierpień, bo ciągutka festiwalowa już się może zacząć 16-19 dzień lipca Jarocin Festiwal, 23-26 dzień lipca Ostróda Reggae Festiwal, 30-31 dzień lipca, pierwszy dzień sierpnia Poland Rock Festiwal i tydzień później 7-9 dzień sierpnia OFF Festiwal Katowice 7. I to jest najpiękniejsze, co może być, czyli taka, no, absolutnie wakacyjna, autostopowa, no jakby to nie nazywać, za moich czasów tego nie było. Możecie po prostu ruszać się, przejeżdżać z jednego miejsca w drugie. My zawsze, kiedy opuszczamy już festiwal, nam jest tak żal, że już po prostu wyjeżdżamy z tego miejsca, bo tyle było budowania, tyle tam było i to nagle trzeba z tego wyjeżdżać. Wam zazdrościmy, że możecie z jednego miejsca przyjechać na drugie miejsce, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, a mianowicie chcę was nastawić, bo tylko powiedzieliśmy o tym parę tygodni temu, tak ad hoc, szybciutko, ale teraz już no trochę bardziej rozważnie i jakoś mówimy o tym głośniej, że zmieniliśmy godzinę otwarcia ASP naszych spotkań o godzinie 9:00. Z jednego powodu, najbardziej najważniejszego, trzecie spotkanie zahaczało już prawie bliziutko o dużą scenę, czyli kończyło się na tuż przed dużą sceną i z doświadczenia wiedzieliśmy, że część z was po prostu, nawet słuchając niezwykle ciekawych spotkań, tak jakoś delikatnie po angielsku wychodziło, aby już ulokować się pod dużą sceną. Dlatego będziemy kończyli o 14:30, wszystko tak już absolutnie skrupulatnie i macie pół godziny takiego spokojnego czasu, aby nic nie tracić i pomknąć szybko pod dużą scenę, aby rozpocząć nasz festiwalowy dzień. Dlaczego zaczynamy o 9:00? No, nasze pytanie było, czy w ogóle o 9:00 będziecie mieli siłę dojść, bo to jest bardzo ważne, że nasi goście, których już mamy zabukowanych, już wiemy, kto będzie naszymi gośćmi, ale także wiemy, kto będzie rozmawiał z tymi gośćmi. To jest drugie wydarzenie, powiem wam. To jest też niesamowita paka ludzi, dla których warto także przyjść i posłuchać tych wzajemnych rozmów, a później dać im się zadziwić, kiedy będą słuchali was, bo to jest nieodmienne zadziwienie naszych gości i prowadzących, którzy do tej pory odwiedzali ASP. Za każdym razem myślą, że to jest jakaś specjalnie przygotowana ekipa was tam w środku. Skąd takie mądre pytania, skąd taka reakcja, skąd taki żywioł, jak to oni twierdzą, mega przygotowanej publiczności. Takie jest ASP. W związku z tym pytanie, czy macie siłę, czy będziecie, tak jak już tutaj napisał Jakub, siema Jurasie, siema Chodorze, no jasnej, uda się dotrzeć, bo przecież ASP jeden z najważniejszych miejsc na festiwalu, będę na czym się da. Pozdrawiam, Jakub z Krakowa. I tak właśnie to, na tym to polega. O tym będziemy rozmawiali, będziemy także wam mówili, jakie będą plany małej sceny tylko z nazwy, bo będzie się bardzo dużo działo. Dzisiaj także przedstawimy wam coś, co jest bardzo ważne, a mianowicie naszych laureatów, 16 kapel, które się zakwalifikowały na nasze eliminacje. Fragmentarycznie wam puścimy, jutro będziecie mogli także już ich obejrzeć w naszej domówce. Już ich oglądaliście w czwartek, ale do tego jeszcze wrócimy. Przed wami, moi drodzy, Malevolence, kapela, która zagra w sobotę o godzinie 18 1 sierpnia na najpiękniejszym festiwalu świata, Poland Rock. Malevolence.

0: Malevolence, moi drodzy, kapela Wielkiej Brytanii Sheffield zagra na dużej scenie 1 sierpnia o godzinie 18. Powoli wraz będziemy oswajali z tymi dźwiękami. Tylko my mamy taką zdolność, aby wypuścić rozwiązaną zagadkę i z tego się bardzo cieszymy, jak to napisał Chris, że nie dość, że się przedstawili, też że powiedzieli, od kiedy istnieją, jaką mają nazwę, jakie mają imiona rodzice i gdzie oni pracują. Ale słuchajcie, ale na tym to polega, że w takim razie teraz czekamy na wszystkie maile, które będą mówiły o tym, kto to zagrał, i spośród tych wszystkich, którzy już wiedzą kto, też rozlosujemy naszą nagrodę. Spodziewamy się naprawdę szumu w torbie listonosza i tego będzie troszeczkę sporo. I na tym to także polegają nasze zagadki. Siemajerku, siema Chodorze, majówka i po majówce super pogoda się trafiła, a ja ją spędziłem na sportowo. 1 maja pokonałem swój pierwszy półmaraton, 2 maja 5 km podczas parku Nłowicz, choć nogi ciężkie, to jakoś się udało. Co do tematu audycji, wcześniejsze rozpoczęcie SP mi nie przeszkadza, no bo i tak człowiek zawsze za wiele nie śpi na festiwalu. Wcześniej się budzę, aby zrobić szybkie zakupy w festiwalowym sklepie, szybkie ogarniecie śniadanko i gotowy na nowy dzień. Już nie mogę się doczekać na ogłoszenie, jakich gości zaprosiliście w tym roku. Pozdrawiam wszystkich przed radioodbiornikami, cały fanklub ZBC, ekipę domowej orkiestry, przesyła Marek Złowicza. To, czy zdążę na to, czy inne wydarzenie, zależy przede wszystkim od tego, czy usłyszę dźwięk budzika przypominającego, by wstać i wyruszyć na przykład na turniej festiwalową planszówkę. Będzie także i turniej festiwalową planszówkę i chyba w ogóle przyszykowała ekipa nowy typ gry, żeby to jeszcze usprawnić. To jest tak ode mnie wiadomość. Czasem jednak to samo wydarzenie mnie budzi, jak przy wypadku parady ogórków 2 lata temu. Peace, Love and Music, kochani, spod Wadowic. Którakolwiek godzina by to była, dla chcącego i niestrojego, nawet 9 rano. Jestem bardzo ciekawy gości na SP, niezależnie od tego, kto się pojawi. Zawsze jest ciekawie, a każda rozmowa potrafi być inspirująca. Tymczasem przesyłam serdeczne pozdrowienia z drugiego koncertu Maryli Rodowicz w Londynie. Wczoraj na pierwszym był power, dzisiaj nie będzie inaczej. Maryla nawet podpisała nam płytę na licytację 35. finału. Pozdrawiam, do zobaczenia w Dundee. Kamil z Walii, sztab Newport. Jest Kamila, jest Maryla Rodowicz i siedzą na zdjęciu, a ja dopisałem takie sobie takie dialogi. A więc Maryla mówi: Kamil, załatw mi granie na festiwalu Poland Rock. A Maryla tam krzyczą, i tutaj napisałem, co krzyczą. No taka sobie śpiewanka, rymowanka. A ja teraz wyproszę, nie, zaproszę. Panie Stefanie, niech no pan przyjdzie do nas.
1: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock.

Koszyn, zespół z Bristolu, znany chociażby z tego kawałka bardzo, bardzo, zagrają u nas na dużej scenie w sobotę, 1 sierpnia o godzinie 21. Między innymi Koszyn była na Trzymajówce we Wrocławiu, w Zaklętych Rewirach. Jeżeli ktoś był na tym koncercie, niech się podzieli z nami także spostrzeżeniami. My mamy takie jedno spostrzeżenie, które ktoś zauważył. Koszyn, czyli Sian, po prostu nagle odeszła od mikrofonu, podeszła do baru i wróciła z baru do mikrofonu. Czyli jest kobietą chodzącą, ale atmosferycznie musieliśmy poczekać, aż odbędzie się ten koncert we Wrocławiu, żeby ją ogłosić. Już dosyć spory czas temu ją zabukowaliśmy na tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata. Czy dam radę dotrzeć na spotkanie z gośćmi ASP? Ależ oczywiście, to niezależnie od godziny ich rozpoczęcia. Dla mnie te rozmowy to już pewnego rodzaju tradycja. Nie wyobrażam sobie festiwal bez uczestnictwa w spotkaniach na ASP, ponieważ panuje tam niepowtarzalna atmosfera, zawsze jest tam ciekawie, inspirująco i wzruszająco. Jestem bardzo ciekawa, kto w tym roku został zaproszony. Do zobaczenia niedługo w domu. Pozdrowienia dla fanklubu ZBC Domowej Orkiestry. Ogromna ściskawa dla Hodora Ania ze Szczecina. Ogromnie zasmarkana, cierpiąca, ogromnie chora. Pozdrawiam, weź się brudko, z Krosna Odrzańskiego, napisała Basia. Basiu, ściskamy mocno, już nie mówię herbatka, cokolwiek, ale przede wszystkim przytul głośniczek do serca i może nasza muzyka ciebie także troszeczkę uzdrowi. Start spotkań z gośćmi o godzinie 9, toż to środek nocy. Przyznaję się bez bicia, że na SP od 13 lat jest mi trudno dotrzeć, bo chcę wyspać się porządnie, żeby mieć siły na nocne koncerty. Najwięcej spotkań, na które dotarłam, odbyło się podczas pandemicznej domówki, choć wtedy miałam kilkanaście kilometrów do przejechania z hotelu. Z niecierpliwością czekam na ogłoszenie tegorocznych gości, bo być może któryś z nich zmotywuje mnie do porannego wstania. Ach, Klementyna, Klementyna. I zagadka, oczywiście dobrze, dobra odpowiedź, czyli to, co sam zespół powiedział. Klementyna ściskam, ale namawiam i na gościa, ale także powiem wam, że line-up małej sceny, oprócz tych zespołów, które będą walczyły w eliminacjach, niesamowity. Gitarowa majówka we Wrocławiu odwiedzona, czas na Poland Rock, jak trzeba będzie wstać godzinę wcześniej na SP, to się stanie. Pozdrawiam, napisał Marcin. Bardzo, bardzo, bardzo podziwiam te gitarowe majówki. Nie pobito rekordu, a przecież chodzi o to, że tyle ludzi potrafiło się spotkać na rynku, unieść gitary do góry. Bardzo dużo naszych przyjaciół na tej głównej scenie z riffem Hendrixa jakby witało się z całą ludzkością. Widziałem filmiki, te wszystkie instrumenty zrobione własnoręcznie także przez, i to takich tuzów gitarowych, którzy na tej scenie grali. No robi wrażenie. Majówka taka przepyszna, przepiękna, piękna majówka, także gratulacje ogromne za to, co się wydarzyło i jak to wszystko popędziło. Lottery Winners, moi drodzy, to kapela, która rozpocznie tegoroczny festiwal w czwartek o godzinie 15.10, 30 lipca. Wszystko, co wiemy i co widzieliśmy, to, co zaprezentował zespół na stronach internetowych w różnych miejscach. Sam jestem ciekaw, ale wydaje mi się, że rozgrzeją nas bardzo, bardzo tupająco i bawiąco. Przed wami Lottery Winners, czyli ten, który będzie prowadził początek festiwalu i

0: I moi drodzy, za moment przedstawimy wam 16 zespołów, ale najpierw w pierwszym miksie 8 zespołów, które będą na naszych eliminacjach. Ja tylko przypomnę, że do 18 maja zgłaszamy organizację na Akademię Sztuk Przepięknych. Zgłoszenia ASP polendrockfestival.pl. Czekamy na wasze wszystkie zgłoszenia. W zeszłym roku 126 takich organizacji i prawie 1300 warsztatów, zajęć, różnych takich aktywności, które tak samo fantastycznie odbieracie i bardzo wam się to podoba. Pamiętajcie także, że można jeszcze zabukować parking bez konieczności zabukowania namiotu na terenie festiwalowym, a więc www.rockcamp.. Tam możecie znaleźć wszystkie wiadomości i wszystko pl, zabrakło tego pl, www.rockcamp.pl. Tam możecie znaleźć wszystkie opowieści o tym, gdzie, co i jak, żeby czy prysznic zamówić, czy jeszcze te skrytki mniejsze, nawet nie wiem, czy one jeszcze są, czy jeszcze nie ma, czy parking, już nie mogę doczekać się na Poland Rock Festival. Podróż do Polski mamy zaplanowaną, już tylko 3 miesiące się widzimy, a na SP może moglibyśmy zobaczyć, posłuchać Michała Bajora. Byłoby cudownie, czy mi się wydaje, czy Chodor był, nie, Michał Bajor?
1: Był i z tego, nie, co wiem.
0: Proszę was,
1: był, właśnie. Ale bierze udział w konkursie.
0: I bierze udział w konkursie naszego Złotego Bączka.
1: Czyli ma szansę, Jurek.
0: Faktycznie, może i w ten sposób możemy to odbierać. Wioleta z Bormów. Wioleta, dobra odpowiedź na zagadkę, a dzisiaj sama wie, że zagadka zwariowała. Tak ładnie się przedstawili, napisał Skwarek. Dzisiejsza zagadka to, a propos Pogo, bardzo chętnie bym zobaczył cały koncert Agnostic Front z dużej sceny. Strasznie się na nim wybawiłem. Chciałbym wrócić, wspomniałem do tego koncertu. Na SP co roku obiecuję sobie, że dotrę. Udaje się to zwykle z mniejszym lub większym skutkiem. Pozdrawiam, a my mam do was pytanie, czy godzina 9:00. No jest dla was jakaś do wyjścia, żeby to zrobić. Moi drodzy, i zaczynamy nasz miks. Pierwszy zespół, który chcę wam przedstawić, to jest Atmosphere, czyli Marcin Rozynek, który zagra na naszych eliminacjach w Browarze B we Włocławku.

29-30 maja, browar B we Włocławku i kolejna kapela to Wirażko. Oczywiście, że Trakston Wirażko będzie za moment.

Witajcie, moi drodzy. Liczymy na to, że także przyjadą kibice każdej kapeli, bo na tym to także polega, że patrzymy, w jaki sposób wszyscy się bawią, w jaki sposób kapela sobie daje radę. W krótkim bardzo secie zdajemy sobie też sprawę z tego, że jest to odważny projekt, ale od tylu lat to w ten sposób przeprowadzamy eliminację i jak dotąd mała scena naprawdę tylko z nazwy rządzi, to potężnie rządzi, świetnie się tam bawicie. Koncerty, które rejestrujemy i później przesłuchujemy i potem się dzielimy tymi koncertami, pokazują, że te kapele dochodzą później do finałów naszego złotobączkowego plebiscytu, czyli odbieracie je niezwykle, niezwykle pozytywnie. Na żywo chcemy zobaczyć, jak to wygląda. Cała nasza komisja, której bardzo dziękuję, spędziła dobrych kilka godzin na przesłuchaniu i to takim porządnym. To nie jest tylko pierwsze nagranie, ale któreś z kolei Piotr Hancewicz, czyli Dziki. Piotrek Dziki Hancewicz ma to do siebie, że grzebie. I to jest grzebalski strasznie we wszystkich internetowych waszych odsłonach, więc znajduje każdy kawałek i jeszcze raz i tak, i siak, żeby zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Nawet jak jest niedoskonale nagrane, to łapiemy pojęcie o was, które później weryfikujemy już na miejscu. Będziemy liczyli na bardzo dobrą zabawę. Przypominam, wstęp wolny. Spotykamy się w Wysodzie w dniu 30 maja w Browar B w Włocławku. Bardzo fajny klub, bardzo fajna atmosfera, no taka do zabawy, więc i my także liczymy na to, że spotkamy się z naszym fanklubem. Po prostu dziać się będzie bardzo dużo. Godsmack, moi drodzy, wystąpi we czwartek o godzinie 22.30 30 lipca na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu Poland Rock.

A ja przypominam Godsmack, czwartek 22.30, 30 lipca na naszej scenie najpiękniejszego festiwalu świata. Trwają zapisy na 228 szkolenia pokojowego patrolu, 22-24 maja, ale także na Pyrkon zapisy 19-21 dzień czerwca w Poznaniu. Pokojowy patrol wie, o co chodzi, a wszystkie wiadomości szkolenia.pokojowypatrol.pl. Po prostu tam wchodźcie i będziecie o wszystkim wszystko wiedzieli. O Boże, najlepszy line-up chyba we wszechświecie ever. Dzięki, dentystka w Anglii. Mam nadzieję, że także będziesz mogła jutro nasłuchać na żywo, kiedy będziemy nadawali naszą domową orkiestrę o 11. Witaj, Jurku, jeśli dotrę na festiwal w tym roku, to pewnie o 9. I tak już nie będę spał. Jak tradycja nakazuje, trzeba wstać o 7 rano, być po bułki do sklepu, po energetyka i takie tam różne drobiazgi. Więc jeśli już pytacie, nie. Dla mnie godzina nie stanowi żadnego problemu. Pozdrawiam Sandra z Będkowa, moi. Dodzę jeszcze taki szybko mail. A ja SP w ogóle na festiwalu w tym roku nie dotrę. Niestety już wiem, że wakacje nie dostanę urlopu, nie mam szans na przyjazd. Wielka szkoda i dobra, Łukasza, odpowiedź na naszą zagadkę. Jeżeli nagroda będzie coś z odzieży, to ładnie, to proszę o rozmiar 4XL. No to ci myślimy chyba jesionkę, coś z odzieży. Koszulka, mówimy wyraźnie, o co chodzi. Czy ja słyszałam tabu? Tabu, moi drodzy, to jest przykład najpierw eliminacji, później małej sceny, tylko z nazwy, a później dużej sceny, czyli złotego bączka. Wszystko jest możliwe. Nie damy się, 2017 rok.

Siemery, Kisawa, Antyradio, ASP Wrzesień. Nie ma problemu, damy radę. Tam zawsze jest dobry, kulturalny przekaz. Fajnie posłuchać historii ludzi, bo przecież każdy ma swoją. Czekam na ogłoszenie gości, żeby zaplanować pobyt na festiwalu. Do zobaczenia. Rafał ze Szkocji. Siema, Jurku i Chodorze. Spotkanie z wartościowymi ludźmi, bezcenne. A wcześniej oznacza, zaraz będzie chłodniej. Zawsze dobrego rocku. I odpowiedź od Jana z Żar, bardzo dobra na nasze pytanie. Różnie to bywa z tym porannym wstawaniem na festiwalu. Życie pokaże. Staramy się skorzystać z jak największej ilości spotkań i koncertów, żeby naładować akumulatory na cały rok. Pozdrawiamy serdecznie Graszka i Dariusz z Radomska. Czy zaczęcie spotkania SP godzinę wcześniej to dobry pomysł? No jasne, że tak, pisze baba ze Żlina. Wiadomo, nasz festiwal to trochę maraton na minimalnej ilości snu. Każdy chce być wszędzie, chociaż się po prostu nie da. A tak to można z tych kilku dni wycisnąć jeszcze więcej. Przesunięcie spotkania o godzinę wcześniej i kończenie 30 minut przed startem dużej sceny to serio strzał w dziesiątkę. Można spokojnie posiedzieć do końca ostatniego spotkania, a potem bez stresu ogarnąć otwarcie koncertu od samego początku. Mega dobry ruch i dobra odpowiedź na zagadkę baba ze Żlina przed wami, że w tej godzinie Pull the Wire to także przykład eliminacji małej sceny tylko z nazwy, a później dużej sceny i odebranie osobiste złotego bączka. Pull the Wire.

0: Buradalar. Zajebiście.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: EMI Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół EMI. 14 maja Warszawa Progresja. 15 Gdańsk Stary Manerz. 16 Poznań B17. 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The EMI Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The EMI Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Poleca Antyradio.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mystic Festival 2026. Nie ukrywamy, będzie ciężko. Od 3 do 6 czerwca Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Down, Mastodon, Electric Wizard, Saxon, Blood Incantation i dziesiątki innych. Do zobaczenia w Gdańsku po raz ostatni w stoczni. Biletów zostało mało, emocji będzie dużo. Na Mystic Festival zaprasza Antyradio.
0: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Zaraz będzie ciemno ekstra w Antyradiu. Program prowadzi Jurek Owsiak.

w kolejnej godzinie oczywiście przywita was Sigila i Sherry, którym zagra na dużej scenie 1 sierpnia w sobotę o godzinie 22.30. Myślę, że po tym ogromnej, po tej ogromnej dawce naprawdę mocnego uderzenia Sigila i Sherry pozrobi przepyszną bujankę dla nas wszystkich. Po nim na scenie Happy Set i później jeszcze będziemy się żegnali, więc sobota będzie taka bujająca. Przed Sigila i Sherry Koszyn, super ogłoszenie. ASP o godzinie 9 rano, damy radę. Na ASP zawsze, na festiwalu czas jest z gumy. Nie wiem jak to jest, późno chodzę spać, wstałem wcześniej, a i tak jestem ciągle w niedowczasie, tyle się dzieje. Odliczamy już mocno dni do festiwalu, trzymajcie się ciepło i wesoło, ściskam mocno. Jola ze Szczecina, zagadka no prawidłowa, jakby nie patrzeć. W zagadce co prawda nie słyszałam podpowiedzi, ale to na bank była i tutaj dobra odpowiedź napisał Robert. Poza Poland Rock grali chociażby także na Cieszanów Rock Festival, który to swego czasu prezesie odwiedziłem. Cieszanów Rock Festival przedłuża ten cykl, o którym wspomniałeś na początku audycji. Tak więc tydzień po off festiwalu można się bryknąć jeszcze na koniec świata do podkarpackiego Cieszanowa i wiesz co, Robert, wpisujemy także Cieszanów, aby wymieniać jednym tchem te festiwale, które mkną taką cotygodniową rozpiską. Cześć Chodorze, co do wcześniejszego SP, to uważam, że jest to dobry pomysł. Mnie jako uczestnika telewizyjnego ta godzina wcześniej zmotywuje do wcześniejszego ogarniania spraw codziennych. Na szczęście warsztaty SP można później nadrobić, więc też jest to wyjście z sytuacji, jak coś się posunie. Pozdrawiam, Rafał z Pomorza. Odpowiedź na zagadkę bardzo dobra. Brawo, brawo. Jeszcze nawet więcej. Kaszel, moi drodzy, to kapela, która także z eliminacji w Browarze B trafiła na małą scenę tylko z nazwy. Przed wami Kaszel.

0: KSL, czyli koncert 2022, więc chyba to jednak wtedy jeszcze były nasze eliminacje na Ursynowie, w Domu Kultury Ursynów, bardzo także miłej atmosferze, ale my zapraszamy do 29-30 dzień maja, Browar B w Włocławku. Siema chłopaki, dzień dzisiejszy nieźle zakręcony, w końcu zaparkowałem mobila, godzina 9 jest dla mnie spoko, szkoda tracić dzień na spanie. Pozdrawiam, Paweł z Krakowa i Zagadka, trudny orzech do zgryzienia, będę strzelał i strzeliłeś bardzo dobrze, Pawle, czyli Zagadka prawidłowo odpowiedziana. To co teraz, pan Stefan?
1: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock.

Tak, bum, bum, orkiestra zagrała na najpiękniejszym festiwalu świata, na małej scenie, i to ich zaprosiliśmy, aby w tym roku na dużej scenie rozpoczęła dzień, czyli piątek o godzinie 15. Bum, bum, orkiestar, ekipa we wzmocnionym składzie, myślę, że z taką samą niesamowitą atmosferą z małej sceny, tylko znalazł, że jeżeli ktoś był na zeszłorocznym koncercie, to czuł, co tam się działo, zajechali tak niesamowitą muzą i takimi rytmami, i tak weszli razem z wami w tańce i wszystko to, co się działo, że postanowiliśmy zaprosić ich na dużą scenę, aby was obudzić, a więc żebyście z ASP dotarli o godzinie 15 i rozpoczęli zabawę. Tym samym godzina 15.10 we czwartek Lottery Winners, później w piątek Bum Bum Orkestar, a w sobotę o godzinie 15 orkiestra dorosłych dzieci, absolutnie do śpiewania, absolutnie pięknie, jak to powiedział Bum Bum Orkestar, pięknie i niedrogo. To wszystko będzie z waszym udziałem. Przypominam, Bum Bum Orkestra zagrają na dużej scenie piątek 31 lipca o godzinie 15. Pozostały jeszcze nam trzy miejsca i do tego z tymi miejscami trzeba trochę poczekać, bo mamy pewne zobowiązania. Dwa zespoły jeszcze do ogłoszenia i jeden zespół, który będzie wynikiem naszego plebiscytu Złotego Bączka. A więc to będzie koncert piątkowy o godzinie 22.30 po Albarozzi i The Schengen Clan wystąpi nasz złotobączkowy zespół, a po złotobączkowym zespole jeszcze jedna kapela i myślę, że was trochę przygniemy do ziemi, bo niespodzianka duża. Zresztą co ja będę mówił? Generalnie powoli się nam zamyka cały line-up dużej sceny, a przed nami to, co jest najbardziej emocjonującego, czyli scena mała tylko z nazwy. Ale jeszcze, jeżeli chodzi o dużą scenę, to chciałbym przypomnieć wam, Spider God zagrają w piątek o godzinie 18.31 lipca.

Spider God. Norwezy zagrają 31 lipca, piątek o godzinie 18. Przed nimi zagra Dziwna Wiosna, a po nich zespół Dżem, więc dziać się będzie bardzo, bardzo dużo. Piotek Piętosa, bo mam do ciebie sprawę, więc czytam twojego maila. Cześć wszystkim, Jurek, prezesie, jasne, dotrę na 9:00, tylko chyba w moim przypadku najlepiej nie iść spać. Zresztą bywa, że śpię na koncertach na rampie dla wózku. Koleżanka Ola może coś o tym powiedzieć, bo jak już nastał mrok, to pewna artystka ze sceny też świeciła, że usnąłem, spało się super, nie powiem która. Pozdrawiam, Piotrek Piętosa. Piotrek, pytałeś nas tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, czy możemy spowodować, aby była przejściówka między dwoma asfaltówkami po ziemi naszej festiwalowej, bo po niej trudno po prostu się poruszać wózkiem. Będzie, dzisiaj ustaliliśmy, będzie taki pas gumoleum, mówiąc najprościej, na festiwalach takie takie podłoże się pojawia w różnych miejscach. My wyłożymy to, prosząc, aby było one zarezerwowane dla tych wszystkich, którzy chcą po prostu pchnąć wózek i żeby było wygodnie, więc będzie na pewno. Ale także pytano nas, czy będą, czy z rowerami możemy jakoś dopuścić tutaj zupełnie jazdę. Nie, słuchajcie, powiedzieliśmy sobie, rozmawialiśmy tutaj z ekipą, która zajmuje się całą organizacją bezpieczeństwa i prośba jest taka, nie, rowery nie jeżdżą na festiwalu. Później jest to trudne do ułożenia, do którego momentu. Mój moment, ja miałem pomysł, żeby od strony tylniego terenu najpiękniejszego festiwalu świata, czyli tam od strony kolei, można było rowerem dojechać na przykład do rejonu Lidla, ale naszego wielkiego sklepu, ale jednak ekipa porządkowa powiedziała, nie róbmy wyjątków, bo to później się niestety później załamuje i ktoś jednak na rower wsiada, jedzie dalej. A tłumy są ogromne przy SP i równolegle przy pasażu handlowym, więc nie, rowery parkujemy tam, gdzie będą miejsca do parkowania, tam, gdzie one będą, a one są przy wejściu na nasz festiwal, tym wejściu, gdzie tą bramę otwieramy i to po prostu najlepiej wychodzi. To co, odliczanie, czas zacząć, Woodstock, niczym studniówka przed maturą. Myślę, że już się to wszystko zaczęło. ASP, wcześniej damy radę, najwyżej zjem śniadanie w locie, nie wiem kto i kiedy tam będzie, ale będę. Ja tu sobie piksem jajecznicę i co słyszałem, że na festiwalu zagości Koszyn, fantastyczny muzyczny rarytas, ale to jeden z wielu apetycznych pozycji na tymże festiwalu. Pozdrawiam, do zobaczenia na Alei Andrzeja, Kamil z Wallington. Bardzo się cieszę, bo to już jest kolejny mail, który mówi o artystce i o artystach, bo to o zespole Koszyn. Bardzo, bardzo, bardzo pokojowych, nie pokojowych, superlatywach pokojowych, bo trzymam kartkę i przypominam, trwają zapisy na 228 szkolenie pokojowego patrolu, 22-24 dzień maja, więc bardzo, bardzo, bardzo proszę, przyłapujcie się na to szkolenie. I teraz powiem dla formalności też komunikat, bo musimy na okrągło mówić, bo jest w tym sensie masę dezinformacji skierowane także w naszą stronę. Dla onkologii i hematologii, którą zakończyliśmy ubiegłoroczny finał, kupiliśmy 3052 urządzenia za, uwaga, 37 754 500 zł i 70 groszy, czyli więcej niż zebraliśmy. I tego sprzętu nigdy od początku naszego działania po dzień dzisiejszy nie wynajmujemy. Złe stacje telewizyjne rozpuściły taką opowieść i po prostu bardzo to prostujemy. A już za moment, 11-13 maja, będziemy kupowali 429 urządzeń, czyli pierwsze duże zakupy dla gastroenterologii. W puli jest 90 milionów zeta, więc ogromne kolejne zakupy. Tak to robimy, moi drodzy, nie ma tutaj dwóch zdań, a my wracamy do prezentacji zespołów, które będą, spotkają się z nami na eliminacji w Browarze B we Włocławku, a zaczynamy od wyboru tego zespołu przez naszą szanowną komisję, czyli Cafe Trauma.

Spotkamy się 23 maja, Browar B we Włocławku, eliminacji do 32 Poland Rock Festiwalu. Senine, Howie Met, Marcin Rozynek, czyli Atmosphere, Zuta, Basia Giewont, Serpents.pl, Wirażko, Cafe Trauma, Ciepłe Brejki, Czesław Love, Gnom Elektron, Lejmi Pół, Lustra, Mine Own, Abyss, Red Last i Trackstone. To zespoły, które szanowna komisja wybrała na spotkanie i na, no, myślę, muzyczne emocje, które będą miały miejsce we Włocławku. Dwa dni, ale ogłoszenie wyników drugiego dnia, ponieważ sobie zostawiamy tu jakby taką wolność wyboru, czy większość zespołu będzie z drugiego dnia, czy z pierwszego dnia. Słuchamy wszystkiego po to, aby później wam wszystkim ogłosić, kogo wybraliśmy, z kim się spotkamy, nie ze wszystkimi. Spotkamy się na najpiękniejszym festiwalu świata, na małej scenie, jak to mówią, tylko z nazwy, ale mała scena ma także już dużo zabukowanych zespołów i myślę, że to także będzie dla was niesamowicie piękna, fantastyczna niespodzianka i będziecie tak samo przeżywali to, co się dzieje i jak to wszystko nabierze takiego muzycznego, niebywałego kształtu, a tym samym pojawią się wybory. Czy mała scena tylko z nazwy, czy duża scena? Ale to już zostawiamy wam. Helenioci, moi drodzy, zagrają w sobotę 1 sierpnia o godzinie 18. To jest także nasze zaproszenie skierowane do zespołu, który przepięknie zagospodarował swój czas. Słowacy zrobili to fantastycznie, twierdząc, że Janosik jest ich i niech to powtórzą z dużej sceny i wtedy reakcja będzie nasza stanowcza. Helenie oci przed wami, a w sobotę 1 sierpnia 18 także będą już przed wami wszystkimi na najpiękniejszym festiwalu świata Poland Rock 2026.

Trenie oczy, ja tak prawdę mówiąc, grała nam się tylko jakby rozgrzewka do utworu Na drabinie. Za tydzień puścimy to w całości, ale czujecie, tam czat jest niesamowicie ogromny. Moi drodzy, Lottery Winners rozpocznie o 15.10 we czwartek. Wended, później Luki, Rebel Babel Orchestra, muzyka z filmu Chłopi, to się już na to nastawiam, bo to będzie piękna opowieść muzyczna, ale także to, co się będzie działo na telebimach. Myślę, że wszyscy będziemy w niesamowicie fantastycznym, kolorowym świecie chłopów. Orbit Culture 19.40, Dropkick Murphys 21, Godsmack 22.30 i Myslowic zakończy ten dzień o godzinie 00.00. Piątek już wiemy, Bum Bum Orkestar, no pobudzi nas bardzo mocno do skakania. 15.16.30 Dziwna Wiosna, 18 Spider God, 19.30 Dżem, 21 Alba Rosi i The Schengen Clan, później Złoty Bączek, 22.30 i jeszcze jedna kapela w Złotym Bączku, jeżeli chodzi o polskie kapele. Nocny Kochanek prowadzi Hunter and Hur Cantata i na trzecim miejscu Mrozu, zespoły zagraniczne Hanabi, pierwsze miejsce Pal Royal, drugie miejsce Prime Prophecy, miejsce trzecie. A więc jeżeli to będzie to pierwsze miejsce, no to po Alba Rosi będzie czat i to mocny. Sobota, Orkiestra Dorosłych Dzieci o godzinie 15, Helenioci, 16.30 Malevolence o godzinie 18, później jeszcze jedna kapela w porze dziennika telewizyjnego 19.30, 21 Koshin i Iggy Lasheri o godzinie 22.30, a później Happy Set i my, cała banda razem z Piotrkiem Bukartykiem już na scenie będziemy się bujali do zakończenia. A więc jak widzicie, no dzieje się tu bardzo, bardzo, bardzo dużo, a jeszcze coś tam dojdzie do tego, bo przecież eliminacje już kapele także zabukowane wcześniej tworzą małą scenę, tylko z nazwy. Kamil, czy chcesz nam powiedzieć, że Lej Mi Pół wystąpią na eliminacjach we Wrocławku? I czy może wystąpią na małej scenie? O Motko Bosko, kochano, a miało być spokojnie, znowu spełźnie na dobrych chęciach. Kamil, wiesz skąd, czyli Kamil, drzwi otwarte, drzwi zamknięte. Myślę, że o tego Kamila nam chodzi. ASP o 9, żaden problem, świetny pomysł. Myślę, że nawet od 8 też by się przyjęło. Zagadka 1410, to ci zaraz Emanuel powiemy, co to jest za zagadka, bo wszyscy wiedzą. Nawiązując do tematu wyłożenia gumoleum połączenia dwóch asfaltów, to ja zapytam, czy z parkingu wzdłuż asfaltu do wejścia na teren festiwalu można by też wyznaczyć taki pas, bo w poprzednim roku było to niemiłe zaskoczenie, jak musieliśmy wózkami po tych wertepach lecieć, a asfalt obok. Nie wiem, dlaczego musieliśmy lecieć po wertepach, a asfalt obok. Skoro był asfalt obok, bo co postawiliśmy? A, bo musiał być, bo to jest transportowy, tak, bo był zamknięty. Zobaczymy, czy nam się uda, ale jak się uda, to się uda, jak nie, trudno, trzeba będzie pchać po wertepach. No, jaki line-up w tym roku, no, wielkie ukłony za to, będzie się działo. Teraz nie mogę się doczekać małej sceny, tylko z nazwy, bo też zapowiada się niezły wybór. Już organizuję wakacje, by tam być i założyć czerwoną koszulkę i znowu podziałać z rodzinką patrolową. No i zapraszamy nowych do grupy, zawsze naprawdę warto. Pozdrawiam Grzesiek z Olsbury, ale wspaniały line-up. W tym roku ja po raz 21, tym razem z całą rodziną. Córcie moje, zobaczą, to piękno. Moja 12-latka już 3 razy będzie. Jej pierwsze słowa były: mamo, już wiem, dlaczego to tak kochacie. Niech dobro będzie zaszczepiane w naszym narodzie. A filmiki podobały się, napisała Gambi. Muszę się teraz zastanowić i dojść do tego, o jakie filmiki chodzi i co tam dalej idzie. Oczywiście, że damy radę. Najpierw 5-6 rano do Lidla po bułeczki i śniadanko, potem kawa, yoga, capoeira czy inne aktywności, a potem gościa SP lub nasze biegi, spotkanie czy inne odloty. Super, że wcześniej, bo wtedy lepiej nam się uda zaplanować cały nasz cenny wspólny czas festiwalu. Dziękuję, przesyłam serdeczności Huddersfield. Agnieszka, pozdrawiam bardzo serdecznie. Już czuję, że Orbit Culture, tak, to jest to, mamy teraz. Już tłumaczę, już wam mówiłem. Orbit Culture zagrą 19.40, zagrają we czwartek, czyli pierwszego dnia najpiękniejszego festiwalu świata.

Pierwszy dzień najpiękniejszego festiwalu świata, godzina 19.40 i ta muza na żywo, czyli Orbit Culture na naszym przepięknym, najpiękniejszym festiwalem świata. Dzisiaj były dwa ogłoszenia. Pierwsze to Koszyn, zagrają na dużej scenie w sobotę o 1 sierpnia o godzinie 21 i drugie Bum Bum Orkestar zagrają o godzinie 15, 31 lipca. Pamiętacie, że naszą muzę słyszycie na kanale muzycznym. Zaraz będzie się polendrockfestival.pl. Zaraz będzie ciemno.polendrockfestival.pl i w tej muzie będziecie mogli wysłuchać w całości wszystkich propozycji, nie tak ciętych jak tutaj, bo chcieliśmy wszystkich zmieścić, więc dla tych, którzy by chcieli dokładnie posłuchać, co się będzie działo, zapraszam do słuchania w ten sposób naszej muzy. Lubię wcześniej wstawać, ale lubię też posiadów i rozmowy z ludźmi. Na Woodstocku te rozmowy przy herbacy przeciągają się do późnych godzin nocnych, a czasem wczesnych godzin porannych, ale będziemy na pewno na ASF. Jak się wstanie, to się jakoś dowleczemy, napisała Asia Strzebiszewa. Dobra odpowiedź na odpowiedź. Czekaj na festiwal, jest u nas dwuetapowy, jak pranie. Najpierw wstępne, potem właściwe. Najpierw jak na szpilka czekam na potwierdzenie, czy zostaliśmy przyjęci na ASF z naszym Marszem Równości. I wtedy jest taki, kurde, to już tylko 2 miesiące w sumie zostały do samego festiwalu, ale te 2 miesiące strasznie się ciągną, bo tęsknota do tego wielkiego nieba i wielkich serc i wielkie sztuki jest coraz większa. Pod sam koniec jeszcze taki Rice Fiber, czyli wszystko przygotowane, spakowane, załatwione. My jesteśmy bez problemu w stanie wstać o 9, ale nie jesteśmy reprezentatywni, bo z powodu zażywania leków antydepresyjnych nie wolno nam pić alkoholu, więc śpimy szybciej. Kochamy was, Pacia, Alan i Nora, guziki dla Hodora, guziki. Mój dzień na festiwalu zaczynam zawsze od jogi, potem śniadanie, kawka i na SP. Teraz trzeba będzie się zorganizować, ale to żaden problem. Wiadomo, że na festiwalu nie śpi się za długo, zbyt wiele ciekawych rzeczy się dzieje i tak dalej. Napisała Basia, która także będzie o 9, nie ma bólu. Jeju, ale się strasznie cieszę, że zespół Atmosphere z Macinem Rodzynkiem na wokalu zagra podczas eliminacji, bo go uwielbiam po 23 latach. Będę mogła spełnić swoje marzenia. Kasia z Bełchatowa. Buziaki dla was, ale pamiętaj o tym, że na razie Marcin jest w eliminacjach. Dopiero się okaże, czy zagra na małej scenie tylko z nazwy. Otóż chciałbym zauważyć, że raz jest ona wypuszczona frontem do sceny, a czasem frontem do publiczności. Moim zdaniem powinna być wypuszczona w stronę publiczności pod kamerem, a inaczej jest to błąd. Tak czy inaczej, flaga jest nasza wspólna, bo ona łączy

czy pod warunkiem, że nie jest to flaga Monako lub Indonezji. I chciałem przy okazji Święta Flagi to zaznaczyć, poruszyć ten temat. Łukasz z Warszawy, piszesz o fladze. Tak, my mamy też ten sam problem, czy pod kamerę, czy tak, żebyście wy widzieli. I to tak jest, raz tak, a raz inaczej. A jeszcze dżem dobry bardzo i Będzi pisze tak. Aleksandra Sandecka, uważaj, życzę ci zdrowia, szczęścia, pomyślności, 100 lat życia, moc radości. Zdrowie wiecznie niech ci służy, uśmiechaj stale, miej na twarzy, niech się spełni, o czym zamarzysz. I tu już nie ma rymu, wszystkiego woodstockowego, no taki wierszyk dla ciebie pofrunął. I moja to jest nasza zagadka, no taka najgłupsza na świecie, ale co powiecie, bo na świecie. I mamy dwie odpowiedzi, które wylosowaliśmy. Pierwsza to jest Jola ze Szczecina, gratulujemy. Poland Rock z stacja B. I druga zagadka, koszulka XL, Mariusz Kunicki z Opola. Tak, Poland Rock 2024, cudny, energetyczny, pełen zabawy koncert. Stacja B, która także zagrała na eliminacjach, a potem na małej scenie tylko z nazwy, bo na tym to polega. A kończymy przepięknym także utworem Luke, czyli koniec lata, czyli muzyka z chłopów, będzie we czwartek o godzinie 18.10, 30 lipca. Bardzo, bardzo dziękujemy, że byliście dzisiaj razem z nami. Oby pogoda się utrzymała, ale także wyciągajcie ręce w stronę dobrych aniołów, żeby spadł deszcz. Deszcz jest bardzo potrzebny. Potrzebny jest bardzo deszcz. Umakaka, już mówię. Puśćmy troszeczkę muzy, a ja za wam powiem, co będzie Umakaka.

Będzie Adrian Rozenkiewicz, gitara pad, Emil Bayer, gitara, syntezator, Marcin Stachowski, perkusja. Porozmawiamy między innymi o zespole Kiedyś było niebo, a teraz jest luk. Kochamy was, trzymajcie się, cześć, siema.

0: Reklama.
1: Popatrz swoją być. Kryzysową na rzecz.
0: 45-lecie Lady Punk. Świętuj z nami urodziny legendy polskiego rock and rolla na halowych koncertach. Wiosną legendarne przeboje zabrzmią we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Antyradio.
2: Supergrupa Beat po raz pierwszy w Polsce. Zobacz czterech wirtuozów oddających hołd najlepszym utworom King Crimson. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai oraz Danny Carey zagrają podczas inauguracji Stratocastle. 17 lipca 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
3: Mystic Festival 2026. Nie ukrywamy, będzie ciężko. Od 3 do 6 czerwca Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Down, Mastodon, Electric Wizard, Saxon, Blood Incantation i dziesiątki innych. Do zobaczenia w Gdańsku po raz ostatni w stoczni. Biletów zostało mało, emocji będzie dużo. Na Mystic Festival zaprasza Antyradio.
0: Po reklamie.
4: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Najlepszy rok na świecie w Antiradiu.

0: Tuff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: EMI Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół EMI. 14 maja Warszawa Progresja. 15 Gdańsk Stary Manerz. 16 Poznań B17. 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The EMI Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The EMI Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
0: Poleca Antyradio. Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w te